0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Szakirka czy Irka, nie musisz wybierać, masz to i to, to jest RMF Max.
1: I ja też jestem, dzień dobry.
0: O, no to ty jesteś Szak, a ja jestem Ira. Tak to, Ana.
1: Nie wpadłabym na to, Irek.
0: Przede wszystkim w ekipie porannego Maxa to jest Asia, potem długo, długo nic i ja. A na pierwszym miejscu nieustająco słuchacze poranka RMF Max.
1: I jedziemy razem z tym czwartkiem.
0: Daria Zawiałow, Taco Hemingway, Irek Jakubek, Asia Meus.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: frytki, smażalnia i lodziarnia i wszystkie inne wakacyjne przyjemności definiowane tą jedną piosenką. Chcę więcej.
1: Kto by chciał więcej słońca, to będzie musiał sobie poczekać do soboty, bo czwartek i piątek z deszczem i niską temperaturą, ale jak się zacznie w sobotę, słuchajcie, lato, to w niedzielę nawet 30 stopni.
0: Nie, jak się zacznie w sobotę, to potrwa do 21 września, czego wam z całego serca życzymy i sobie też.

0: prawie szósta i więcej niż wszystko, czyli Max, RMF Max razem z wami o poranku.
1: Kto chce zobaczyć strusia w wakacje?
0: To do Australii.
1: No właśnie nie, wystarczy się wybrać do Lublińca w województwie śląskim, bo tam po lesie chodzi sobie struś emu i nic sobie z tego nie robi, że sobie chodzi po lesie.
0: To jest świetna wiadomość, tak? Bo w Australii jest teraz zima, czyli on mimo, że nie lot, to przyleciał do ciepłych krajów. To jest bardzo dobra wiadomość dla całej Polski.

0: 8 minut prawie, no po 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: Akurat na 8 minut po 6 ciężko zdążyć, ale w ogóle na 6 to trochę łatwiej.
3: Tak?
0: Dobra wiadomość dla tych, którzy gdzieś pędzą. Mam świetną informację na dzień dobry. W ogóle to się bardzo cieszymy, że jesteście częścią poranka RMF Max, słuchając go po drugiej stronie głośnika. Super, tu Asia, tu Irek.
3: Dobre wiadomości.
0: Tak,
3: no?
0: Wczoraj po raz pierwszy od początku wakacji.
3: No.
0: Okazało się, że na drogach żadnych wypadków, po których ktoś musiał się przywitać ze świętym Piotrem.
3: Wow.
0: No robię wszystko, żeby nie powiedzieć śmiertelnych wypadków, wczoraj nie było na polskich drogach.
3: Ale to jest naprawdę dobra wiadomość.
0: Wow, słuchajcie, rozpoczynamy dobrą passę.
3: Oby potrwała dłużej niż jeden dzień.
0: Tak, jest już pierwszy dzień, teraz jedziemy z tematami. Wszystkie ważne sprawy, które mają się zdarzyć o poranku, żeby nic ważnego was nie ominęło. Macie je u nas.

0: kiedy o tej porze świat zadaje pytanie, która godzina? My znamy odpowiedź, 15 po 6. To jest RMF Max, kiedy świat pyta, co tam u Roberta? My także ogarniamy na bieżąco tematy Roberta Lewandowskiego w Chicago.
1: Robert Fire. Lewandowski tej nocy, zaliczył swój debiut na amerykańskiej ziemi w barwach Chicago Fire. Pierwszy mecz za nim w nowej drużynie, przegrany 3-2. To boli najbardziej.
0: Jezu, że bramkarz nie trafił nogą w piłkę, którą mu wcześniej podał obrońca.
1: Takie rzeczy dzieją się w amerykańskiej lidze i to właśnie tam gra teraz nasz Robert Lewandowski.
0: No. A nie mówiłam? To jest cytat najpewniej z Ani, nie? Wiadomo, oczywiście ściskamy i kochamy. A nie mówiłam? No i czasem faktycznie ja nie mówiłam. Ma rację.
1: Możesz powtórzyć?
0: No mówiłaś, no ale co było?
1: Ale nie, o racji mówiłaś.
0: Jakbym nie, no że macie rację oczywiście.
1: Dziewczyny, słuchałyście.
0: Macie rację.

0: la, la, la.
1: I tak przez całą piosenkę, tak. Naprawdę, musicie mi uwierzyć na słowo.
0: Asia, to, nie, to jeszcze nie jest najgorzej. A. Bo jak dla mnie to jest piosenka idealna, żeby wejść z nią pod prysznic. Na pewno świetna jest.
2: Nie udawaj. Asia.
0: La, la, la, la, la, la. Lubix Self-Aware. Tak wam gramy 29 minut po godzinie 6 w RMF Max.
1: I musimy to powiedzieć. Musimy.
0: Przepraszam.
1: Dobrze,
0: przepraszam
1: dobrze.
0: Za to, co za chwilę.
1: Jeszcze raz, tak. Tak. Paliwo po 10 zł za litr. To jest wizja, która jest coraz bliżej, niestety.
0: No, niestety, na szczęście. Na szczęście są rzeczy, które są też fajne i też kosztują 10 zł. I w sprawie tych wszystkich rzeczy, które można sobie kupić za dychę, można sobie je kupić na wakacjach, albo też po wakacjach, albo przed urlopem, albo na urlopie, albo do pracy. Piszcie, jakie to fajne rzeczy można sobie za dyszkę kupić.
2: Słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Messenger RMF Max jest w tej sprawie czynny. Głosóweczki, nagrywajcie najlepsze rzeczy za 10 zł.
1: Co byście sobie kupili za dychę po prostu?
0: A zrób tak. Mi, mi, mi, mi, mi.
1: Nie.
0: No zrób mi, mi, mi.
1: Ale czemu?
0: No zrób, proszę cię.
1: Mi, mi, mi, mi, mi, mi. You can be my
0: boy. Prawie jak ty. Ej, czy to jest nowość w RMF Max?

0: Poranna energia RMF Max, wasze ulubione hity i wasza ulubiona ekipa. 21 minut przed godziną 7.
1: Paliwo po 10 zł za litr. Eksperci już powoli nas na to przygotowują. Ale za dyszkę można sobie kupić inne fajne rzeczy, nie tylko paliwo.
0: Tak, Dominik na naszym Messengerze napisał, że gofra we Władysławowie, ale tylko 1/3. Pozostałe głosóweczki wiadomości Messenger RMF Max chętnie przyjmie. Męskie granie za chwilę, a 7 za 21.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
4: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Wątarski autoryzowany dealer Skoda Auto. Włocławek Toruńska 169. Telefon 54 230 60 90.
7: Skoda. Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
8: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
9: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z Twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Eksperci nas przygotowują, poranek RMF Max także jest na bieżąco. Paliwko za 10 zł. Spokojnie, spokojnie.
1: Spokojnie.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: Jeszcze nie dzisiaj. Jakby co, 12 minut i godzina 7.
3: Faktycznie uspokoiłeś. No?
0: Najlepsze sposoby na wydanie dychy w tej sprawie. Messenger RMF Max przyjmuje głosówki od Klaudii na przykład.
4: Zadyszkę można przygarnąć test ciążowy, ale tylko ten negatywny, bo pozytywny to zdecydowanie większy wydatek.
0: No, najgorzej jak ten test ciążowy później chce jechać na obóz językowy. Jest. To dopiero jest wydatki.
2: Słuchasz poranka w RMF Max.
3: Ci dyszka nie pomoże.
0: Ale nie, to dyszka nie, to musisz 10, ale K, a nie 10 PL.

0: Słuchasz RMF Max? Jesteś na bieżąco.
1: Za chwilę o 7:00 Flesza, w nim informacje z S8. Jest pożar w Warszawie, są utrudnienia na drogach.
0: I zimno zrobiło się, cenna informacja dla tych, co... Co myślę o weekendzie w górach? To jeszcze nie jest powrót zimy, ale też fajnie.
1: Blisko.
0: Ale też fajnie nie jest. Zostańcie na szczegóły najważniejszych informacji.
2: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Wyobraź sobie, że otwierasz drzwi do własnego domu. Z kredytem mieszkaniowym Banku Spółdzielczego w Lipnie to może być możliwe. Atrakcyjne warunki, indywidualne podejście i doradcy, którzy pomogą na każdym etapie. RRSO 5,96%. Odwiedź placówki banku lub wejdź na www.bslipno.pl i poznaj ofertę. Oferta ważna do 30 września 2026 roku. Bank Spółdzielczy w Lipnie. Twój dom zaczyna się tutaj.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
7: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
8: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste, zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
9: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na 3 wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakolleguj się z CMUMK.
14: I po reklamie.

0: jak długi dzień pełen słońca,
1: jak wypad na festiwal. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
3: Na zegarach godzina 7, to znak, że w RMF Max czas na flash, sport i pogodę. Kinga Nyga. Dzień dobry i zapraszam. Zaczynamy od Warszawy. Przy ulicy Krasnobrodzkiej na Targówku strażacy walczą z ogniem. Znajdują się tam hala magazynowa i warsztaty samochodowe. W rejonie węzła Łabiszyńska widać czarny dym. Na trasie S8 trzeba liczyć się z utrudnieniami.
4: Bardzo duży pożar, na pewno będą duże utrudnienia w stronę Białegostoku.
3: Ostrzega jeden z kierowców. Widmo 8 zł za litr paliwa coraz bardziej realne. Rząd nie zmienia jednak zdania i na razie nie planuje przywrócenia pakietu ceny paliw niżej.
5: My wydaliśmy i tak rekordowe środki, to jest 4,7 miliarda złotych na ten program CPN, który trwał 3 miesiące. No też odpowiedzialność budżetowa nie pozwala na trzymanie tego projektu w nieskończoność.
3: Podkreśla rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Jak najszybszego przywrócenia programu domaga się za to opozycja. Zostajemy na politycznym podwórku. Kryzys w Prawie i Sprawiedliwości narasta. Dziś w południe spotkanie ostatniej szansy. Kością niezgody jest Stowarzyszenie Rozwój Plus, założone przez Mateusza Morawieckiego, na którego istnienie nie zgadzają się władze partii.
6: Zwolennicy Mateusza Morawieckiego deklarują, że nie zamierzają zrezygnować z działalności w stowarzyszeniu. Z kolei władze PiSu podkreślają, że Rozwój Plus jest zagrożeniem dla samej partii. Czwartkowy termin jest ostateczny, a skutki jego upływu są nieodwracalne. Tak pisze w mediach społecznościowych rzecznik PiSu Rafał Bochenek.
3: Informował Kacper Wróblewski. Zimne lato, zwłaszcza w Tatrach, na Kasprowym Wierchu o poranku zaledwie 3-4 stopnie nad zerem. Nie wszyscy turyści są przygotowani na tak niską temperaturę.
7: Warto jakąś kurtkę mieć, myśmy się nie przygotowali.
8: A ta temperatura nie przeszkadzała?
9: Nie, emocje brały górę, także temperatura nie miała znaczenia.
7: Podobno odczuwalna zero.
8: To jest lipiec, czy co to jest za miesiąc?
7: Nie, podobno tam na szczycie cały czas jest zima.
8: I trzeba się przyzwyczaić do tego.
7: Tak.
3: Z turystami rozmawiał Maciej Pałachicki. Kiedy wrócą wyższe temperatury, o tym tuż po sporcie.
2: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
3: Raków Częstochowa i GKS Katowice dzisiaj rozpoczynają walkę o europejskie puchary. Obie drużyny rozegrają swoje spotkania w drugiej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Medaliki podejmą maltańską Valettę.
11: Jeżeli chodzi o nastawienie, no nie możemy doczekać się meczu. Zespół jest gotowy i głodny gry.
3: Zapewnia trener częstochowskiego zespołu Dawid Kroczek. Początek spotkania w Częstochowie o 18.30. Dwie godziny później GKS Katowice zagra na wyjeździe ze słowackim MSK Żilina. Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire. Nowa drużyna polskiego napastnika przegrała z Interem Miami 2-3.
2: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
3: Ciepło wróci, tak obiecują synoptycy, no ale nasza cierpliwość na pewno jest ostatnio testowana. Te wyższe temperatury dopiero od soboty, wtedy na zachodzie kraju spodziewane są wartości w okolicach 26-27 stopni, no a jeszcze cieplej ma być w niedzielę. No a ta dzisiejsza aura przyniesie ochłodzenie i deszcz. Na termometrach niemal w całym kraju poniżej 20 stopni, tylko w Rzeszowie 21 kresek. Przelotne opady deszczu, a na wschodzie i północy mogą wystąpić burze.
2: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: A już jutro urlop, także dla tych, którzy już byli na wakacjach. I to się nazywa weekend. A to jest fajny poranek, tu RMF Max.

0: Style.
1: Oj, tak to o was ta piosenka, jakby co, wiadomo.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
1: Razem z nami tworzycie atmosferę poranka RMF Max. Za to wam bardzo dziękujemy. 11 minut po godzinie 7.
3: Kiedy jeść jajka, żeby było dobrze? I dlaczego nie tylko na śniadanie?
1: No a, to przeptał już nie wiem.
3: No właśnie, bo rano mniej głodu, więcej energii. W porze obiadu to dla koncentracji powinno się zjeść jajko, a wieczorem to, żeby się lepiej zregenerować po ćwiczeniach.
1: Tak, a w pociągu jajko na twardo, opakowane w nawet najbardziej zatłoczonym przedziale, powoduje, że jeździsz w nieco bardziej komfortowych warunkach, nie? Troszkę tak jakby...
2: Słuchasz poranka w RMF Max.
1: Troszkę luźniej się robi dookoła osoby jedzącej. Kolega mi mówił.
3: Nie chciałam się tego...

0: Energia od Moonlight i Fordo. To mamy w RMF Max. 20 minut po godzinie 7. Zimny czwartek, jak w lipcu w Polsce.
1: Tak, zafundowała nam pogoda.
0: Mówią niektórzy, rozgrzewający jak 300 zł wygrane o poranku w RMF Max.
1: Kto ma apetyt na 300 od RMF Max, to w temacie zimnego czwartku się proszę wypowiedzieć SMS-owo pod 3001, wpisując miejsce, w którym jesteście i aktualną temperaturę za oknem.
0: O, proszę bardzo, u mnie dzisiaj jest Kraków. Wolę nie sprawdzać. Dajcie znać koniecznie, to jest dobra temperatura. Wolę nie sprawdzać. Tak, napiszcie inaczej, że jest zimno, ale nie pisząc ile jest stopni. Żeby wszystko było jasne, do tego nazwa miejscowości i możecie zagrać razem z nami i dobrze się bawić, wygrywając 300.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.

0: 23:69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Fala fantastycznej zabawy zalewa Big Włocławek. We wszystkie soboty lipca od 12 do 18 zapraszamy Was na wodny festiwal. Będzie mnóstwo darmowych atrakcji, piana party, wodne dmuchańce, basen z kulami wodnymi i wiele innych. W te wakacje bawcie się z Big. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Włocławek, ulica Kapitulna 41.
3: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek, Wiejska 5.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: A w Gdańsku to jest dzisiaj tak zimno, że zrobiła się mrożona kawa, mimo że nie dodałam lodu, pisze słuchaczka od rana, będąca częścią poranka RMF Max.
1: Z drugiej strony Polski zimno jak w Kieleckiem, a to jednak Bytom.
0: O, a Jędrzejów, pozdrawiamy. Jędrzejów reprezentuje Łukasz. Jak dzisiaj, oj, szanowny pan Łukasz.
1: Witamy szanownego pana. Jak u pana dzisiaj sytuacja za oknem?
0: Proszę bardzo.
2: No chłodno. Wróciłem z nocy, tak jak mówiłem, pies nie chciał wyjść na spacer.
0: Mam nadzieję, że nie ciągnąłeś go na siłę, tylko ty wyszedłeś, zrobiłeś co trzeba i wróciłeś, a jemu ulżyło.
1: 300 mamy dla ciebie, Łukasz, do wzięcia w naszej zabawie Wszystkie Pieniądze Świata. Pytać cię będziemy o to, kto ma więcej pieniędzy. Oczywiście w domyśle w przeliczeniu na złotówki. Odpowiadasz tylko imienie, Maśka albo Irek.
0: Tego się nie pomyl, bo jak się pomylisz, to stuwa ci z konta wyparuje. Ja mam, słuchaj, 7985 birów etiopskich.
1: A ja mam 5983 równo boliviano-boliwijskich.
0: Kto ma więcej? Aśka czy Irek, no?
2: Jak Asia.
1: Dobrze! Z niezachwianą pewnością.
0: Słuchaj, Aśka teraz ma 139 manatów turkmeńskich. Turkmeński manat, bardzo fajne mają banknoty.
1: A Irek ma peso kubańskie, równe 758 takich peso ma w kieszeni. Kto ma więcej?
0: Aśka czy Irek?
2: Irek.
0: Tak się traci stówę, słuchaj.
1: Ach, dobra, 200 jeszcze na twoim koncie. Trzecie pytanie przed tobą. Irek ze swoich wakacji przywiózł 41 funtów świętej Heleny.
0: Heleny, na miejscu wszystko nieświęte było za te pieniądze, a święta Helena razem ze mną. A Aśka ma, uwaga, rupii seszelskich całe 738.
1: I teraz się skup, kto ma więcej?
0: Kto ma więcej, no.
2: Irek.
1: Dobrze! Brawo, Łukasz.
0: No i Łukasz ma 200. I Irek cię pozdrawia. I Asia też.
1: No.

0: Daj. W temacie daj. Polecamy zakładkę konkursy na rmfmax.pl. Tam się dzieje dużo wakacyjnej przyjemności. Klikajcie choćby teraz o 18 minut przed godziną 8.
1: Elon Musk ostatnio poszedł do kina.
0: No.
1: Zobaczyć.
0: Super, zobaczył ile kosztuje popcorn i tak sobie kupił.
1: Jestem
0: jak Elon Musk, super.
1: Obejrzał Odyseję, tą nową, która właśnie w kinach. No i

0: AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lodówka Samsung, taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
2: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
7: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa.

0: RMF Max. W sercu Włocławka jest wyjątkowe miejsce. Klub Kultura. Tu w każdy piątek i sobotę posłuchasz i zatańczysz przy dobrej muzyce. Kultura Music Club. Ulica Starodębska 3. Niebawem ruszają koncertowe czwartki. Informacje wkrótce na naszym fanpage'u.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: Lato jest tak na maksa, że nawet w Filharmonii zrobiliśmy dobrą imprezę. Alan Walker, Ava Max i Fate. Jaka to jest cudowna nowość.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: Hej, to znowu my ze świata z dobrymi wiadomościami wracamy.
3: Uwaga, wszyscy przyjaciele piesków. Nowy obowiązek podczas spacerów z naszymi czworonożnymi zwierzakami.
0: No, trzeba będzie sprzątać, słuchajcie, ale już nie tylko dwójkę jak zwykle, ale także siku. I mówimy serio, naprawdę trzeba będzie sprzątać siku. Kliknąłem w ten artykuł w internetach, żebyście wy nie musieli klikać. No.
3: Tak, to się dzieje już na świecie. Trzeba będzie posprzątać po piesku wszystko, co piesek na spacerze za sobą zostawi.
0: Wiem, że to jest wyzwanie, wiem, że jest trudno, więc teraz... Kto z pieskiem na spacerze musi mieć w Szwajcarii teraz jeszcze butelkę z wodą, że jak pies tam zrobi siku pod krzaczkiem,
3: to ty tą butelką polewasz i trochę to zmywasz, tak?
0: No tak, rozcieńczasz, żeby krzaczek miał łatwiej. I teraz krzaczek będzie podwójnie podlewany i najpierw usychał, a teraz odżyje. Brawo krzaczek.

0: Słuchasz RMF Max, jesteś na bieżąco.
1: Pożar na warszawskim Targówku cały czas komplikuje sprawy.
0: I jeszcze utrudnienia. Utrudnienia na Krajowej Jedynce. Bądźcie razem z nami, by poznać szczegóły wszystkich ważnych porannych informacji.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
5: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer Brookbed Design. Twój podjazd, nasza pasja.
6: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
7: Nieważne, czy prywatna, czy firmowa. Każdej imprezie nadamy elegancji i zapewnimy niesamowite wspomnienia. Pensjonat Michelin zaprasza do organizacji wszelkiego typu wydarzeń rodzinnych i biznesowych. Chrzciny, komunie, wesela, urodziny, imprezy integracyjne i konferencje. Gwarantujemy profesjonalną obsługę, smaczną kuchnię i stylowe wnętrza. Pensjonat Michelin. Włocławek, ulica Lipowa 12b. Zadzwoń 669 615 325.
8: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
9: Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się Twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na 3 wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakolleguj się z CMUMK.
10: I po reklamie.

0: Włocławek 89,2 FM.
1: Czwartkowy poranek w RMF Max, jest godzina 8, Kinga Nyga. Czas na flash, sport i prognozę pogody. Zaczynamy. Wracamy do pożaru na warszawskim Targówku. Jak informujemy Was od rana, ogień pojawił się w warsztacie i połączonym z nim salonie samochodowym przy ulicy Krasnobrodzkiej. Na miejscu pracuje ponad 30 jednostek straży pożarnej. Nie ma informacji o poszkodowanych.
2: Świadkowie mówią, że gdy ogień trawił salony, słychać było eksplozję samochodów. Spłonęły wszystkie pojazdy wewnątrz i kilka, no około 10 zaparkowanych przed budynkami. Strażacy apelują, by nie zbliżać się ze względu na dym, który może nieść toksyczne substancje, do miejsca tego pożaru.
1: Informował Krzysztof Zasada. O poranku monitorujemy też sytuację na drogach. Są utrudnienia na Krajowej Jedynce na odcinku Tychy Bielsko-Biała. W pobliżu miejscowości Kobiór zepsuty samochód ciężarowy blokuje pas w kierunku Bielsko-Białej. Planowana przez rząd podwyżka opłaty cukrowej uderzy w konsumentów. Tak twierdzą przedstawiciele branży spożywczej i apelują do Ministerstwa Finansów o całkowite odrzucenie projektu. Co dokładnie się w nim znajduje?
3: Resort finansów chce nie tylko podnieść opłatę, ale i ją rozszerzyć. Parapodatek objąłby również koncentraty w formie stałej, suplementy diety, a także napoje, które mają co najmniej 20% soku.
1: Tyle Igor Skrzypek. IMGW ostrzega przed burzami. Alert pierwszego stopnia wydano dla 14 województw. Chodzi między innymi o mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie czy śląskie. Spontan czy plan? Na koniec flasza sprawdzamy, w jaki sposób organizujecie swoje wakacje. Wyjazdy.
4: Ja tak lubię na bieżąco coś wymyślić, a tak planowanie to jakoś mnie nie jara. Wolę jakoś tak sobie gdzieś pojechać, na przykład w jakieś miejsce i coś na bieżąco wymyślić.
5: Wolę plany, żeby wszystko wyszło po mojej myśli.
6: Raczej planuję.
7: A jak na wakacje wyjeżdżasz, to tam na miejscu te wszystkie atrakcje też spontaniczne?
5: Na miejscu już spontan.
1: A z mieszkańcami Krakowa rozmawiał nasz reporter Przemek Błaszczyk.
0: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
1: Polskie zespoły rozpoczynają dzisiaj walkę o udział w Lidze Konferencji. W Częstochowie Raków zmierzy się z maltańską Valettą, a GKS Katowice zagra na wyjeździe ze słowackim MSK Żylina. Jutro rozpocznie się nowy sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś skład na nowe rozdanie ligowe zaprezentuje w Białymstoku Jagiellonia. Podopieczni Adriana Siemieńca mają za sobą letni obóz przygotowawczy w Austrii.
9: To był miesiąc takiej regularnej pracy. To na pewno na duży plus. Cieszę się, że zdrowie nam dopisywało, by tak utrzymywać tu już sezonie.
1: Mówił trener. Siatkarki Włoch i Brazylii w półfinale Ligi Narodów. Dziś o awans do najlepszej czwórki powalczą Turcja z Kanadą oraz USA z Chinami.
0: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
1: No są takie dni, kiedy najlepiej mówić o pogodzie w czasie przyszłym, bo będzie cieplej, będzie słoneczniej, ale to wszystko przed nami. Najwcześniej te wysokie temperatury w okolicach 26-27 stopni pojawią się w sobotę na zachodzie Polski, a w niedzielę już w całej Polsce ma być naprawdę ciepło. No a dzisiaj, no cóż, będzie przede wszystkim pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, a w 14 województwach obowiązują ostrzeżenia przed burzami pierwszego stopnia. Na termometrach niemal wszędzie poniżej 20.
0: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
10: Bardzo proszę nie narzekać dzisiaj na pogodę, bo dzięki temu, co dzisiaj wydarzy się na niebie, bez względu na to, gdzie jesteśmy, możemy się poczuć dokładnie tak, jakbyśmy w lipcu byli nad polskim morzem. 5 po 8.

0: Kukę 2115 i cała ekipa spod znaku 2115 będzie do zobaczenia na żywo na festiwalu Rap, festiwalu w Bielsku Białej.
1: Rap Południe od 31 lipca do 2 sierpnia, 3 dni imprezy z największymi gwiazdami.
2: Wstawaj! Irek Jakubek i Asia Meus.
0: Zakładka konkursy na www.rmfmax.pl. Poleca się na każdą okoliczność zdobywania świetnych prezentów i fajnych nagród. Nawet jak słuchacie nas teraz w pracy, grubo po urlopie.
1: A to nie koniec dobrych wiadomości. Polska nam urosła i to jest coś, co zawsze cieszy.
0: Jezu, spełnia się sen o wielkiej Polsce.
1: O 433 hektary większej Polsce, wyobraź sobie.
0: To na wakacjach. To się trzeba cieszyć, że my wracamy z wakacji więksi co najwyżej o 2 kilogramy.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF.
1: Chyba ty.
0: No wiadomo.

0: Calvin Harris i Rihanna, nieustające lato na maksa w RMF Max. 20 minut po godzinie 7. Typowa pogoda z Bałtyku. Szkoda tylko, że w Mielcu. Piszą słuchacze, wysyłają nam głosówki. Bardzo wam dziękujemy za wszystkie sygnały, że zimno u was dzisiaj potężnie.
1: U nas też jest zimno, też, ale muszą zimno być tego jakieś dobre strony.
0: Tak, zabawa, same plusy, odpalona na okoliczność dwudniowego pogorszenia się wakacyjnej pogody. Wszystko to, co dobre, związane z tym, że zrobiło się chłodniej, nagrywajcie w formie głosóweczek za pomocą naszego messengera RMF Max.
1: Szukamy samych plusów tego zimnego i mokrego lipca. Jak widzicie takie plusy, a na pewno je widzicie, nagrajcie głosówkę i wyślijcie nam na Messengera.
0: Lody się trochę mniej topią.
1: No tak, widzisz,
0: same plusy, działa, ekstra. Są nagrody, jest Messenger RMF Max, wiecie co robić.
2: Reklama. Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: 29 do 9.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Irek i Asia.
3: Dużym plusem na pewno jest to, taka pogoda jako kurier, że ludzie siedzą w domu, bo jest im zimno, nie chce się wychodzić i doręczalność jest wzrasta na 100%. Pozdrawiam.
4: Doręczalność.
0: Dużej doręczalności Kamilowi i wszystkim kurierom świata, którzy tworzą ekipę RMF Max. Tego życzymy. Patrząc za okno, pogoda kiepska.
4: Ale są plusy.
0: Same plusy.
5: Jedynym i najważniejszym plusem tej pogody jest to, że już od lata jesteśmy hartowani do tradycyjnej mokrej polskiej jesieni i jak najbardziej do tradycyjnej mokrej zimy.
0: Darek pozdrawia wszystkich już zahartowanych, a dużą torbę ze świetnymi prezentami dostanie od nas Dawid.
6: Plus takiej deszczowej pogody jest taki, że pracuję w firmie, gdzie malujemy balkony, ale jak pada, to nie malujemy, a mamy zapłacone i tak za postojowe.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: Się nazywa mój ulubiony trener wszystkich wakacyjnych dyscyplin. Morenito.
1: Maravillosa.
0: Morenito, ulala. I na RMF Max 21 minut i godzina 9.
1: Małpy są mądrzejsze niż wszyscy myśleliśmy. No. Naprawdę. Makaki królewskie zwłaszcza. Są takie nowe badania, które pokazują, że makaki, czyli te małpy, rozumieją geometrię na poziomie dzieci z przedszkola.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: To trzeba małpom dać telefony komórkowe do zabawy, smartfony i wrócą do poziomu małp.
2: Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
8: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą. Gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Fala fantastycznej zabawy zalewa Big Włocławek. We wszystkie soboty lipca od 12 do 18 zapraszamy Was na wodny festiwal. Będzie mnóstwo darmowych atrakcji, piana party, wodne dmuchańce, basen z kulami wodnymi i wiele innych. W te wakacje bawcie się z Big. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Włocławek, ulica Kapitulna 41.
10: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
11: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
13: Panie Pascalu, no jakby to...
12: A widziała pani?

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: głowie to już mamy piątek, mimo że to czwartkowy poranek, spędzacie go z RMF Max 9 minut przed 9.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
3: Robert Lewandowski zaliczył wielki debiut na amerykańskiej ziemi wczoraj podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami.
0: Mecz straszny, ale nie to.
3: Straszny.
0: Już mecz. Wiadomo, co poszło nie tak w tym meczu, oprócz interwencji bramkarza, który chciał trafić w piłkę po podaniu obrońcy.
3: I trochę mu się nie trafiło.
0: Ale to wszystko było po coś, Asia, wiesz? To było po to, żeby Robert zatęsknił za reprezentacją, za kadrą, żeby zatęsknił, pomyślał sobie, a w tej kadrze to mają grane, no.
3: Robert, tęsknisz już?
0: Tak.
3: Prawda?
0: Przepraszam. Możesz zapytać jeszcze raz?
3: Robert, tęsknisz już, prawda?
0: Dziękuję.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls. A numer bardzo wesoły.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
6: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Dziewiąta, Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max Włocławek. A na początek odkrycie policjantów z Sokołowa Podlaskiego. Znaleźli wielką fabrykę klofedronu.
2: W pomieszczeniach były reaktory, specjalistyczny sprzęt umożliwiający masową produkcję oraz potężny magazyn kanistrów z półproduktami. Laboratorium było profesjonalne, bardzo dobrze wyposażone i przygotowane. Policja zatrzymała na miejscu trzech mężczyzn, którym grozi teraz 20 lat więzienia. Polska jest jednym z największych na świecie producentów klofedronu, nie mylić z klefedronem. Chodzi o substancję 3-CMC. Ten narkotyk jest bardzo silnie uzależniający, wywołujący halucynacje, drgawki, lęki, a w połączeniu z innymi najczęściej szybką śmierć.
1: Wyjaśniał Krzysztof Berenda.
0: To jest RMF Max Włocławek.
1: Po dziewiątej we Fleszu szybko sprawdzamy, co na drogach. W mieście nie ma większych zatorów ani korków. Podobnie zresztą na drogach krajowych i wojewódzkich. Za to pogoda nie będzie dziś grała do jednej bramki z kierowcami. Ma być deszczowo, a to oznacza, że widoczność będzie utrudniona albo po prostu słaba. Jezdnie mokre i śliskie. Uważajcie na siebie. A więcej o pogodzie zaraz po Fleszu. Nie zawsze to najwyższy szczyt, czy najbardziej znana atrakcja daje największy spokój. Czasem wystarczy ciche miejsce blisko natury, gdzie można na chwilę zwolnić i po prostu być. Jednym z takich wakacyjnych miejsc mocy jest rezerwat Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim. Od podszewki to miejsce zna przewodnik Zbigniew Cichawa. Jak podkreśla, wystarczy przekroczyć jego próg, by na chwilę przenieść się do zupełnie innego, spokojniejszego świata.
3: Warto przyjść rano, ponieważ wtedy praktycznie w ogóle nie ma ludzi. Kaczuchy są takie zaprzyjaźnione, że podchodzą praktycznie, jak teraz, właśnie metr od nas już jest kaczuszka. I faktycznie ludzie się czują tutaj tak bardzo, bardzo wyciszeni, zrelaksowani.
1: A jeśli już odwiedzicie Tomaszów, warto zostać tu nieco dłużej. W pobliżu czekają także groty na Górzyckie i skansen rzeki Pilicy, dzięki którym jednodniowy wypad bez problemu zamieni się w ciekawą, pełną atrakcji wycieczkę.

0: w RMF Max już za moment.
1: Deszczowo, z możliwymi burzami. Tak ma być dziś w mieście i okolicach. Lepiej więc zabierzcie z domów parasole i kurtki przeciwdeszczowe. To da wam pewność, że w drodze między autem a domem nie zmokniecie. Rowerzyści, tu już sprawa jest trudniejsza. Jakaś peleryna przeciwdeszczowa by się przydała i zestaw wycieraczek. Ale jak je zamontować, to już zostawiam waszej kreatywności. Maksymalnie dziś na termometrach do 18 stopni. Oczywiście duże zachmurzenie, powieje też dość mocny wiatr z zachodu, a ciśnienie dziś w normie.

0: Proszę się nie martwić, że nie pojechaliście nad morze, bo dzisiaj dzięki pogodzie w całej Polsce jest jak nad Bałtykiem. Dziękuję.
1: Proszę.
0: Irek Jakubek, Asia Meus, proszę bardzo. To jest wasza poranna ekipa, która wie, że 15 tysięcy złotych to jest kasa, którą można wygrać w RMF Max.
1: www.rmfmax.pl, tam sprawdzajcie swoje szanse.

0: Wow, to jest nowy Robin Schulz w RMF Max Better Times. Tak zaczynamy dzisiejsze czwartkowe. Już to jest bardzo dobra informacja, zwłaszcza dla pracujących. Lato na maksa. Karola Kowalska. Witajcie. Dzień włóczyki, a dzisiaj więc mogą świętować i ci, którzy się włóczą na wakacjach, na urlopie, i ci, którzy się włóczą na przykład od biurka do biurka w pracy. Do 13:00 razem przez czwartek przechodzimy. Bądźcie z RMF Max. Cześć, dzień dobry. RMF Max.
1: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: OMG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
6: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie. RMF Max.
8: RMF Max Włocławek.

0: RMF Max Włocławek.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Ten pan już w blokach startowych przed dzisiejszym koncertem na Stadionie Narodowym, czyli Pitbull w RMF Max się pojawił, taka mała rozgrzeweczka przed wieczorem. To jest Lato na Maxa, to jest RMF Max. Czytam właśnie, że w Tokio upały są, no i władze rekomendują noszenie koszulek z krótkim rękawem i krótkich spodenek w biurach w czasie tych upałów. No ale ten pomysł niestety wywołał sporo kontrowersji. Krytycy uważają, że no niestety niektórzy mogą się czuć nieswojo, oglądając nagie łydki i nagie przedramiona panów. Czyli po prostu mówiąc krótko i dosadnie z obłosieniem. No i widzicie, i u nas, gdyby ktoś miał taki problem, to co? No nawet nie może mieć tego problemu, bo u nas dzisiaj wszyscy w skarpetkach do kolan i w długich spodniach.

0: Jak już wiem, że jesteście blisko radia, bo przy tym numerze nie można być daleko od radia, Michiko w RMF Max, no to przy okazji mam nadzieję, że złapię waszą uwagę, bo ci, którzy mają trójkę w numerze telefonu, i teraz uwaga, każdy sobie myśli, co tam ma w numerze telefonu, ci, którzy mają trójkę, od teraz macie jeszcze więcej, najwięcej o tej porze szczęścia, no i myślę, że trzeba je wykorzystać, bo zaczynamy ekstra rundę bonusową i przez 7 najbliższych minut każdy, kto przyśle do nas hasło Max SMS-em pod 7327 za 3,69 z VAT-em, zyskuje aż 600 losów, a jeżeli masz w swoim numerze telefonu trójkę, to my to wszystko jeszcze podwajamy. Czyli łącznie aż 1200 szans na zgarnięcie 15 tysięcy złotych albo innych nagród na wakacje od RMF Max. 7327 tutaj, jeśli hasło Max teraz. Przez 7 minut trwa runda bonusowa. RMF Max.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Fala fantastycznej zabawy zalewa Big Włocławek. We wszystkie soboty lipca od 12 do 18 zapraszamy Was na wodny festiwal. Będzie mnóstwo darmowych atrakcji, piana party, wodne dmuchańce, basen z kulami wodnymi i wiele innych. W te wakacje bawcie się z Big. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Włocławek, ulica Kapitulna 41.

0: sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung, taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
5: Deszczowo, z możliwymi burzami. Tak ma być dziś w mieście i okolicach. Lepiej więc zabierzcie z domu w parasole i kurtki przeciwdeszczowe. To da wam pewność, że w drodze między autem a domem nie zmokniecie. Rowerzyści, tu już sprawa jest trudniejsza. Jakaś peleryna przeciwdeszczowa by się przydała i zestaw wycieraczek. Ale jak je zamontować, to już zostawiam waszej kreatywności. Maksymalnie dziś na termometrach do 18 stopni. Oczywiście duże zachmurzenie, powieje też dość mocny wiatr z zachodu, a ciśnienie dziś w normie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83. RMF Max.

0: To jest fajna muzyczna wycieczka dla tych, którzy jeszcze cały czas przed urlopem. Kyoto, Zalia i Kuban w programie Lato na Maxa. To jest RMF Max. Podobno burze, podobno ulewy, podobno grad. To są ostrzeżenia i to są prognozy na dzisiaj od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. No, czyli krótko mówiąc co? No, piękną mamy jesień tego lata. Więcej o pogodzie już za moment, ale żeby nie było, że lata w ogóle nie ma, jest nowy, letni, wakacyjny numer od Jennifer Lopez i od Aloka. Dajcie głośniej, bo to jest nowe Everything's Fine w RMF Max.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikkurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikkurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
8: Minęła 10:00, Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max, Włocławek. Na początek Flasha przenosimy się za ocean. Jak wam mówiliśmy w RMF Max o poranku, Robert Lewandowski zadebiutował w amerykańskiej lidze MLS. Jego nowa drużyna, czyli Chicago Fire, przegrała z Interem Miami 2-3.
9: Jak słychać, na Roberta Lewandowskiego czekali jego fani. Było trochę osób w biało-czerwonych barwach, to głównie Polonia z Florydy. Witamy w Ameryce. Niektórzy przywitali go takimi okrzykami lub napisami na flagach. Niestety, Robert Lewandowski bramki nie zdobył, grał przez 63 minuty, potem zszedł z boiska.
8: Relacjonował zza oceanu Paweł Żuchowski.
10: Słuchacie RMF Max Włocławek.
8: We Fleszu teraz błyskawiczny raport z dróg. W mieście i okolicach raczej bez większych utrudnień. Nie ma większych zatorów także na drogach wojewódzkich i krajowych. A my pozostajemy w drogowych klimatach. Dobra wiadomość dla pasażerów i kierowców. Zakończyły się prace związane z naprawą nawierzchni zatoki autobusowej przy przystanku Kaliska Zbigniewskiej. Miejskie autobusy ponownie zatrzymują się na tym przystanku zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Sprawdziliśmy, jak wybieracie się na wakacje. I tu okazuje się, że spontaniczne wypady wygrywają, choć przyznajecie, że minimalne plany trzeba jednak wykonać.
11: Ja tak lubię na bieżąco coś wymyślić, a tak planowanie to jakoś mnie nie jara. Wolę jakoś tak sobie gdzieś pojechać, na przykład w jakieś miejsce i coś na bieżąco wymyślić.
12: Wolę plany, żeby wszystko wyszło po mojej myśli.
13: Okej, czyli rezerwujesz najpierw, wiesz gdzie jedziesz?
12: Mieszkam za granicą, więc jeśli wyjazd, to raczej do Polski muszę planowy.
14: Raczej planuję.
13: A jak na wakacje wyjeżdżasz, to tam na miejscu te wszystkie atrakcje też spontaniczne?
12: Na miejscu już spontan.
14: Plusy? No zawsze więcej przyjemności. Od tego, że
13: niespodzianek.
14: Tak.
13: Od nieśmiesznych sytuacji.
14: To zależy gdzie.
13: I z kim.
14: I z kim.
8: Z mieszkańcami Włocławka rozmawiał Przemek Błaszczyk. A już za chwilę dowiecie się, czy parasole i parasolki będą wam dzisiaj we Włocławku potrzebne. To wszystko w prognozie pogody zaraz po Fleszu. Deszczowo i nieprzyjemnie. Takie są prognozy synoptyków na najbliższe godziny dla naszego miasta. Dziś warto przypomnieć sobie, gdzie schowaliśmy parasol i jak najszybciej go znaleźć. Odradzam też jazdę kabrioletem, chyba że waszym marzeniem od zawsze było poczuć to, co rybki w akwarium. W takim wypadku można, pewnie, jeszcze jak. Ale w każdym innym odradzam. Padać ma przez cały dzień, raz mocniej, raz słabiej, powieje też z zachodu, a na termometrach dziś maksymalnie do 18 stopni.
15: Jeśli o tej porze szukacie swoich ulubionych wakacyjnych numerów, świetnie się składa. Mamy je wszystkie. Gips, Kukon i Jonathan na początek 10.

0: Let's go!
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz.

0: David Guetta i Alok grają najlepiej na świecie po 10 w RMF Max. To jest Lato na Maxa. No i historia jest taka, że paliwo poszło w górę drogą, znowu jest na stacjach i mówię o tym dlatego, żeby móc wam też powiedzieć, że można to zmienić. To znaczy cen paliw nie zmienimy, ale można zmienić to uczucie, z jakim podjeżdżamy pod dystrybutor. No i można też zmienić takie nasze standardowe zakupy na stacji benzynowej, bo można podejść do kasy i powiedzieć, tam było do pełna, a nie, że poproszę za 5 dyszek. Słuchajcie, 15 tysięcy złotych na wakacyjne wydatki, między innymi na wakacyjne paliwo, a wiadomo, że tego wyjeżdżamy całkiem sporo latem. 15 tysięcy czeka w RMF Max. A żeby było łatwiej je zgarnąć, no to zapraszam do rundy bonusowej. Od teraz, przez najbliższych tylko 10 minut razy 470 pomnożę każde jedno zgłoszenie, które dostanę od was przez rmfmax.pl. Tu możecie wejść, albo można się zgłosić SMS-em. Hasło Max wysyłasz na numer 7327 za 369 z VAT-em i grasz o 15 tysięcy złotych i inne super nagrody. Zgłoś się już teraz, runda bonusowa za moment się skończy. 7327 albo rmfmax.pl.
1: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
2: Zgarniasz 5.

0: SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
0: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano.
0: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Fala fantastycznej zabawy zalewa Big Włocławek. We wszystkie soboty lipca od 12 do 18 zapraszamy was na wodny festiwal. Będzie mnóstwo darmowych atrakcji, piana party, wodne dmuchańce, basen z kulami wodnymi i wiele innych. W te wakacje bawcie się z Big. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Włocławek, ulica Kapitulna 41.
11: Letnie updates nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
14: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Sklep Biedronka.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: I po reklamie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Numer, który naprawdę potrafi się wkręcić, to Dub Dogs w programie Lato na Maxa. Do kin całkiem niedawno trafiła Odyseja w reżyserii Christophera Nolana. Film bije absolutne rekordy popularności, ale ma też swoich przeciwników. Elon Musk, słuchajcie, zapowiedział, że przy użyciu sztucznej inteligencji stworzy taką nową, bardziej wierną wersję Odysei. No, także jak trzeba będzie w szkole teraz przerobić Odyseję, przeczytać lekturę, no to wiadomo, że będzie droga na skróty, bo będzie można obejrzeć już nie jeden, a dwa filmy. No, tylko dopiero po obejrzeniu tego filmu, który stworzy AI, to coś mi się wydaje, że w tych sprawdzianach to będą gówo.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Graba wie, co mówi na temat hitów.
2: O takim gościu, który podobno wie wszystko. I może ten gościu wróci na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Teddy Swims, dziękuję za wasze głosy i czeka na więcej pod rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
7: fresh. Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalni

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
8: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Na podwórku.
15: Na imprezę.
16: Na koncert.
17: Brzmi lato na maksa. RMF Max.
18: Włocławek 89,2 FM.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
20: Deszczowo i nieprzyjemnie. Takie są prognozy synoptyków na najbliższe godziny dla naszego miasta. Dziś warto przypomnieć sobie, gdzie schowaliśmy parasol i jak najszybciej go znaleźć. Odradzam też jazdę kabrioletem, chyba że waszym marzeniem od zawsze było poczuć to, co rybki w akwarium. W takim wypadku można, pewnie, jeszcze jak. Ale w każdym innym odradzam. Padać ma przez cały dzień, raz mocniej, raz słabiej, powieje też z zachodu, a na termometrach dziś maksymalnie do 18 stopni.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
21: RMF Max.
22: RMF Max Włocławek.

Blinding Lights, tuż przed 11 w programie Lato na Maxa, to oczywiście The Weeknd. Tak, tak, to ten artysta, który zapowiada zbliżający się weekend. Co w pogodzie w sobotę, w niedzielę? O tym już za parę chwil w najnowszej prognozie będzie też flash. Dobre są informacje dla tych z kolei, którzy planują urlop na sierpień. Bo prognozy długoterminowe wskazują, że sierpień ma być jeszcze gorętszy od lipca. Słuchajcie, więc jak

ktoś narzekał na to, że w lipcu za gorąco, to w sierpniu będzie mu jeszcze goręcej, a jak ktoś narzekał w lipcu, że mu za zimno, to też mu będzie cieplej. Roxy Węgiel i White już teraz, za chwilę jeszcze ATB w RMF Max.

0: rodzaje teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: na santago.com. Baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Fala fantastycznej zabawy zalewa Big Włocławek. We wszystkie soboty lipca od 12 do 18 zapraszamy Was na wodny festiwal. Będzie mnóstwo darmowych atrakcji, piana party, wodne dmuchańce, basen z kulami wodnymi i wiele innych. W te wakacje bawcie się z Big. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Włocławek, ulica Kapitulna 41.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Gry

0: Bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: I po reklamie.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
4: Na zegarach 11, Marek Mikulski. Zaczynamy Flash w RMF Max Włocławek. 21. unijny pakiet sankcji wobec Rosji przyjęty. Znalazł się w nim m.in. limit cenowy na rosyjską ropę naftową zamrożony na rok na poziomie $44 za baryłkę. To ma ograniczyć zyski Moskwy. Gdyby nie udało się w tej sprawie dogadać, cena zostałaby zaktualizowana do obecnych wyższych cen na światowych rynkach, a więc Rosja zarobiłaby więcej. Ambasadorowie państw wspólnoty byli jednogłośni, choć to wstępne porozumienie. Teraz potrzebne będzie jeszcze pisemne potwierdzenie z poszczególnych stolic państw Unii.
3: To jest RMF Max Włocławek.
4: Włocławska policja ostrzega przed internetowymi oszustami. Metody wymuszania pieniędzy robią się coraz bardziej finezyjne. Tym razem funkcjonariusze ostrzegają przed połączeniami wideo przez aplikację. To nowa wariacja oszustwa na policjanta czy pracownika banku, gdzie oprócz rozmowy widzimy też obraz. Gdy się nam coś takiego przytrafi, powinniśmy się rozłączyć i poinformować o zdarzeniu prawdziwą policję. Wasz wymarzony letni odpoczynek powinien być wśród natury, z pięknymi kwiatami i dzikimi zwierzętami, ale jednak w mieście? My w RMF Max potrafimy sprostać takiemu zadaniu. Wystarczy, że odwiedzicie rezerwat Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim.
5: A rezerwat przyrody w mieście to chyba też jest wyjątkowe, no bo i cisza, bo jak już od ulicy odejdziemy tak około 100 metrów, to praktycznie nie słychać tych odgłosów cywilizacji. I zieleń, te właśnie niesamowite kolor tego dna, czy to szmaragdowy, czy to taki bardziej lazurowy.
4: Opowiada nam przewodnik Zbigniew Cichawa. Teraz we Fleszu po 11:00 szybki sportowy news. Były reprezentant Belgii dołączył do składu Anwilu Włocławek. Hans van Wijn ma wzmocnić strefę podkoszową. Zawodnik podpisał kontrakt obowiązujący do końca nadchodzącego sezonu. A więcej o samym sporcie będziecie mogli usłyszeć po 15:00 we Fleszu sportowym. Deszcz nam dziś nie daruje. Jest duże prawdopodobieństwo, że sceny z deszczowej piosenki moglibyście dziś odgrywać bez specjalnie przygotowanej do tego scenografii. Lepiej jednak nie moknąć, bo dowodem wysokiego statusu społecznego są ci, którzy mogą sobie pozwolić na to, by być susi albo je jeść. W każdym razie na dworze dziś maksymalnie do 18 stopni. Przejaśnienia to mało prawdopodobny scenariusz, za to wiatr będzie hulał po naszym mieście z umiarkowaną mocą, a przybędzie do nas z zachodu.
6: Jak ktoś o tej porze siedzi w pracy, marzy o urlopie i skroluje oferty wakacyjne, to proszę się wstrzymać, bo za chwilę powiem wam, jak pojechać na wakacje możliwie jak najtaniej. Bo można i niekoniecznie nad Polskie Morze, które bardzo gorąco pozdrawiamy. Lato na maksa, Karola Kowalska, do 13, a to już Lumix.

0: Nowe Ring My Bell w RMF Max tuż po godzinie 11:00. To jest Lato na Maxa i dokładnie takie nowiutkie, pachnące nowością, pachnące drukiem prosto z banku. 15 tysięcy złotych czeka na kogoś z Was w RMF Max. Dlaczego nowe? No dlatego, że poprzednie rozdaliśmy. Tak to właśnie wygląda. Wygracie i wygrywacie po prostu w RMF Max. 15 tysięcy złotych może być Twoje jeszcze dzisiaj. Zapraszam do tego, żeby dołączyć do naszej zabawy Casa de Palma, bo nie wiadomo komu, co tam z nieba dzisiaj spadnie. Może to będzie właśnie 15 tysięcy złotych, a w drugiej połowie miesiąca to chyba przyda się każdemu, prawda? Zagraj o te pieniądze, o 15 tysięcy złotych, ale też inne super wakacyjne nagrody, między innymi maszynki do lodów, czy bezprzewodowe głośniki. Wszystko się przyda w te wakacje, a 15 tysięcy złotych na pewno. Sięgnij po nie, już teraz, nie czekaj. Prześlij hasło MAX SMS-em na 7327 za 3,69 z VAT-em. Tyle wystarcza. Możesz się też zgłosić przez rmfmax.pl i 15 tysięcy złotych na wakacje albo na to, co po wakacjach może być Twoje już dzisiaj. Ślimax na 7327. RMF
1: Max. Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer Brookbed Design. Twój podjazd, nasza pasja.
4: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek, Wiejska 5.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omodajayco.pl.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Cafe w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: I po reklamie.
13: Na leżaku.
14: Całą paczką.
13: Na luzie.
12: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
15: Max. Włocławek 89,2 FM.

Robi wakacje i to niezależnie od tego, czy słuchamy w pracy, czy na urlopie. Zokaria i Andy Dust w połowie 11 w programie Lato na Maxa. Fajnie, że słuchacie tutaj RMF Max. No i jeśli ktoś akurat planuje cały czas jeszcze urlop i wakacje, to okazuje się, że wcale w Polsce nie musi być taniej niż za granicą. Ceny hoteli i restauracji są niższe niż u nas w aż 9 europejskich krajach. Taniej niż w Polsce wypoczniemy m.in. w Portugalii, słuchajcie, ale też m.in. w Bułgarii, w Albanii, czy m.in. w Czechach. Także zanim się wybierzemy nad Bałtyk, to zastanówmy się, bo są takie miejsca w Europie, gdzie można się poczuć jak taki prawdziwy niemiecki turysta emeryt. Wydawać i się niczym nie przejmować. Marzenie.

0: RMF Max, nie tylko Ariana Grande, ale też nowa Ariana Grande i jej nowy numer Hate That I Made You Love Me. To jest lato na maksa, wakacyjne i Talo Disco zagrał was już za moment. Wcześniej prognoza pogody, sprawdzamy ciepło, zimno, czy tak w sam raz będzie w najbliższych godzinach. RMF Max.
1: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
2: Zgarniasz 15.

0: 2-3-69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
5: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: W sercu Włocławka jest wyjątkowe miejsce. Klub Kultura. Tu w każdy piątek i sobotę posłuchasz i zatańczysz przy dobrej muzyce. Kultura Music Club. Ulica Starodębska 3. Niebawem ruszają koncertowe czwartki. Informacje wkrótce na naszym fanpage'u.
7: Nieważne, czy prywatna, czy firmowa, każdej imprezie nadamy elegancji i zapewnimy niesamowite wspomnienia. Pensjonat Michelin zaprasza do organizacji wszelkiego typu wydarzeń rodzinnych i biznesowych. Chrzciny, komunie, wesela, urodziny, imprezy integracyjne i konferencje. Gwarantujemy profesjonalną obsługę, smaczną kuchnię i stylowe wnętrza. Pensjonat Michelin. Włocławek, ulica Lipowa 12b. Zadzwoń 669 615 325.
8: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
1: Deszcz nam dziś nie daruje. Jest duże prawdopodobieństwo, że sceny z deszczowej piosenki moglibyście dziś odgrywać bez specjalnie przygotowanej do tego scenografii. Lepiej jednak nie moknąć, bo dowodem wysokiego statusu społecznego są ci, którzy mogą sobie pozwolić na to, by być susi albo je jeść. W każdym razie na dworze dziś maksymalnie do 18 stopni. Przejaśnienia to mało prawdopodobny scenariusz, za to wiatr będzie hulał po naszym mieście z umiarkowaną mocą, a przybędzie do nas z zachodu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
2: RMF Max.
0: RMF Max Włocławek.

Zabiorę cię tam, czyli panowie Fukaj i Vito Bambino w programie Lato na Maxa tuż przed południem. Przed nami kolejna okazja, żeby na przykład Vito Bambino zobaczyć na żywo, na koncercie. Bilety na wydarzenie, na festiwal, na którym Vito Bambino się między innymi pojawi i to już jutro, do zdobycia już dzisiaj po 17 w kanale nadawczym. Max. Ale zanim popołudnie, to jeszcze przedpołudniowo Alabama Ten w RMF Max. Dajcie głośniej.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
5: Wyobraź sobie, że otwierasz drzwi do własnego domu. Z kredytem mieszkaniowym Banku Spółdzielczego w Lipnie to może być możliwe. Atrakcyjne warunki, indywidualne podejście i doradcy, którzy pomogą na każdym etapie. RRSO 5,96%. Odwiedź placówki banku lub wejdź na www.bslipno.pl i poznaj ofertę. Oferta ważna do 30 września 2026 roku. Bank Spółdzielczy w Lipnie. Twój dom zaczyna się tutaj.
6: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
7: Fala fantastycznej zabawy zalewa Big Włocławek. We wszystkie soboty lipca od 12 do 18 zapraszamy Was na wodny festiwal. Będzie mnóstwo darmowych atrakcji, piana party, wodne dmuchańce, basen z kulami wodnymi i wiele innych. W te wakacje bawcie się z Big. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Włocławek, ulica Kapitulna 41.
8: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
9: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
10: OMG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Mamy południe w RMF Max, Włocławek, Marek Mikulski. Zaczynamy Flash. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio spotkał się na Filipinach z szefem rosyjskiej dyplomacji Sergiejem Ławrowem. Rozmawiali o wojnie w Ukrainie. To bardzo krwawa wojna. Rosja doświadcza teraz uderzeń głęboko na swoim terytorium. To coś, czego nie widzieliśmy. Rosjanie tracą od 5 do 6 tysięcy żołnierzy tygodniowo. Wyzwaniem jest zakończenie, które obie strony mogą zaakceptować. Próbowaliśmy i będziemy nadal próbować znaleźć jakiś kompromis, który to umożliwi. Jesteśmy gotowi odegrać tę rolę i jeśli pojawi się taka możliwość, wyraziliśmy to dzisiaj i wyrażaliśmy to w przeszłości. Mówił Marco Rubio.
0: Słuchacie RMF Max Włocławek.
1: Stuletnia kamienica we Włocławku zmieni się nie do poznania. Budynek przy ulicy Stodulnej jest dziś mocno nadgryziony zębem czasu, ale to ma się zmienić. Za jego renowację i nadanie mu nowego przeznaczenia odpowiedzialny jest teraz zarząd województwa. Powstać w nim ma Stodulna Lab, czyli nowoczesne marszałkowskie centrum edukacji. Za realizację projektu odpowiedzialna jest Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji. Odnowiony budynek zyska nie tylko nowe wnętrza i elewacje, ale także przeszklony dziedziniec. Prace mają ruszyć wiosną przyszłego roku. Lubicie podróżować na spontanie? Okazuje się, że to całkiem popularna metoda we Włocławku, a nasz reporter pyta was dziś, jakie są plusy i minusy takiego stylu podróżowania.
2: Więcej przyjemności, czasami tanie bilety, kiedy w ostatniej chwili kupujesz.
3: Co? Minus?
2: Czasami minusów nie ma. Minusów nie ma. Minusów nie ma.
4: Plus spontanicznego, jak się nie planuje, to nie wiadomo, co cię czeka. Nawet można by było nie wymyśleć czegoś tak dobrego, co cię może spotkać, więc zdecydowany plus tego, powiedziałabym. Plus planowanych, że na pewno to się wydarzy i
3: jedziesz na miejsce.
4: Tak, że raczej spokojniejszy człowiek jest, więc zależy na sobie, się przygotowanym.
3: Planowane wakacje takie nudne się raczej wydają.
5: Tak, no dla mnie spontan lepszy.
6: Dlatego, że jest ciekawiej.
1: Z mieszkańcami Włocławka rozmawiał Przemek Błaszczyk. A za chwilę prognoza pogody. Popołudnie w naszym mieście będzie mokre. Synoptycy są zgodni co do tego, że dziś doświadczymy letnich opadów deszczu. W filmowych romansach takie warunki atmosferyczne sprzyjają odkrywaniu prawdziwej miłości, ostatecznemu poświęcaniu się dla drugiej połowy czy dramatycznym rozstaniom. Rzeczywistość jest jednak bardziej prozaiczna. Deszczowy dzień oznacza przemoczone buty, a te prowadzą do przeziębienia, czego wam oczywiście nie życzę. Na termometrach dziś do 18 stopni, powieje mocniejszy wiatr z zachodu, a ciśnienie na szczęście w normie.
7: Ostatni dzień lata. Nie, spokojnie, nie teraz, do końca lata jeszcze dużo czasu zostało, ale tak nazywa się nowy numer od Igo i Gipsa, który mam dla was w RMF Max na starcie tego czwartkowego popołudnia. Karola Kowalska i Lato na Maxa do 13:00.

Trio i numer, które robią nam wakacje, Bausa i bujające Magnetic w programie Lato na Maxa. Po 12 na zegarach, słuchajcie, ja sobie przed chwilą przeglądałam naszą bazę radiową i wpadłam na taki numer i na taki pomysł przy okazji, że muszę się nimi z wami podzielić. Lady Marmalade już teraz w RMF Max. Max! Where's all my soul, sisters?

0: Somber w RMF Maxi 12 to 12. Masz dwójkę, dwójkę i trójkę? Albo trójkę i dwójkę? W numerze telefonu? Masz? No to masz mega szczęście, bo zaczynamy właśnie naszą ekstra rundę bonusową i zabawę w szczęśliwy numerek przy okazji. Krótko mówiąc, jeżeli masz w swoim numerze telefonu 2 i 3, to masz na maksa dużo szczęścia i to jest twój moment, twoja chwila, żeby wysłać hasło Max na numer 7327. Tutaj ślesz hasło Max SMS-em za 3,69 zł i wchodzisz do gry. I uwaga, od teraz razy 650 mnożę każde twoje zgłoszenie, a dodatkowo, jeżeli masz tą wspomnianą dwójkę i trójkę w numerze telefonu, to ja mnożę, to co już mnożę, czyli podwajam ten mnożnik 650, czyli krótko mówiąc, masz aż 1300 szans więcej niż wszyscy pozostali na to, żeby zgarnąć 15 tysięcy złotych od RMF Max. Nie czekaj, bo ta ekstra runda bonusowa i szczęśliwy numerek czekają tylko przez 7 najbliższych minut. 7327, ślij hasło Max. Jeśli dwójki i trójki nie masz w numerze telefonu, to też możesz grać, bo tobie każdego SMS-a, każde zgłoszenie pomnożę razy 650. Ślij Max na 7327. Max.
1: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
2: Zgarniasz

0: 0669 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Jak rozgrzana łąka.
15: Jak ognisko na działce.
14: Jak wyfan nad wodę.
16: Tak brzmi lato na maksa.
17: RMF Max.
18: Włocławek 89,2 FM.

Energicznie i kolorowo Shakira i Die Die w programie Lato na Maxa. Tego nam właśnie potrzeba w czwartek. To jest RMF Max. Warszawski Ogród Zoologiczny ostatnio poszukiwał imienia dla najmniejszego jelenia świata, samiczki pudu południowego, która przyszła na świat właśnie w Warszawie. Internauci zostali poproszeni o wybór imienia, no i słuchajcie, nikt się tego nie spodziewał, ale poszli internauci na rekord. W plebiscycie wzięło udział blisko 50 tysięcy osób i to z całego świata. Ostatecznie samiczka pudu południowego dostała imię Sasanka. No i coś mi się wydaje, że będzie gwiazdą na całym świecie, także jeżeli jedziecie na wakacje za granicę, to trzeba się przygotować, że już nie tylko będą wołali za wami Lewandowski, Lewandowski, jak się dowiedzą, że jesteście z Polski, ale też będą wołali pewnie Sasanka, Sasanka.

0: zaproszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Małpy są mądrzejsze niż wszyscy myśleliśmy. Makaki, czyli te małpy, rozumieją geometrię na poziomie dzieci z przedszkola.
3: Naprawdę?
2: Tak.
3: To trzeba małpom dać telefony komórkowe do zabawy, smartfony i wrócą do poziomu małp.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na Grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
8: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien.

0: Mardo Młochocin.
1: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
5: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
7: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: I po reklamie.
9: Na plaży z ekipą.
10: Na formę.
11: Na zdrowie.
12: Na gorąco.
13: Tak brzmi lato. Na maksa.
14: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
16: Popołudnie w naszym mieście będzie mokre. Synoptycy są zgodni co do tego, że dziś doświadczymy letnich opadów deszczu. W filmowych romansach takie warunki atmosferyczne sprzyjają odkrywaniu prawdziwej miłości, ostatecznemu poświęcaniu się dla drugiej połowy czy dramatycznym rozstaniom. Rzeczywistość jest jednak bardziej prozaiczna. Deszczowy dzień oznacza przemoczone buty, a te prowadzą do przeziębienia, czego wam oczywiście nie życzę. Na termometrach dziś do 18 stopni, powieje mocniejszy wiatr z zachodu, a ciśnienie na szczęście w normie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
17: RMF Max.
18: RMF Max Włocławek.

Ale on robi klimat i to niezależnie od tego, co mamy za oknami, czy lato, czy jesień, która udaje lato. Oskar Cymzi cały czas w programie Lato na Maxa. Za chwilę dwa numery, jeden, który bardzo dobrze znacie, a drugi, którego jeszcze prawdopodobnie nie kojarzycie aż tak dobrze, ale obiecuję, że na pewno go polubicie. Nowy Axwell, Whatever Turns You On, tuż przed godziną 13, potem Sugar Babes, a ja życzę wam dobrego popołudnia. Karola Kowalska, to było Lato na Maxa. Pa!

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: dalej masz. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: 20% taniej oraz wszystkie produkty CIF i Domestos. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: 89 i 2 FM.
1: To już 13 w RMF Max, Włocławek, Marek Mikulski. Zaczynamy Flash. Policja namierzyła grupę dziecięcych hakerów oferujących przeprowadzenie cyberataków za pieniądze. Teraz zajmie się nimi sąd rodzinny.
2: Zbada, za co konkretnie powinni odpowiedzieć małoletni w wieku od 12 do 16 lat. Czy tylko oferowanie pomocy w przeprowadzaniu cyberataków, czy może także za przeprowadzanie takich akcji? Policjanci z CBZC ustalili jedynie tożsamość tych dzieci. Zabezpieczyli 13 komputerów, 9 telefonów komórkowych i nośniki danych, które będą teraz poddane analizom. Małoletni wpadli, bo w sieci promowali swoje usługi i narzędzia umożliwiające przeprowadzenie cyberataków. Za te usługi oczekiwali wynagrodzenia.
1: Tyle Krzysztof Zasada.
0: To jest RMF Max Włocławek.
1: IMGW ostrzega, idą burze. Alert pierwszego stopnia w trójstopniowej skali wydali dla naszego regionu synoptycy z Instytutu. Nagła zmiana pogody, intensywne opady deszczu i grzmoty. Na to musicie przygotować się w najbliższych godzinach. Alert będzie obowiązywał do jutrzejszego poranka. Warto zadbać o to, by na parapetach, balkonach i tarasach nie znajdowały się lekkie przedmioty, które mógłby porwać wiatr. A więcej o pogodzie zaraz po fleszu. Niektóre miejsca nie zachwycają rozmachem, ale mają wyjątkowy klimat. Takim zakątkiem jest Kierz w gminie Lubochnia, między Tomaszowem a Rawą Mazowiecką. To właśnie tutaj można na chwilę przenieść się do XIX-wiecznej polskiej wsi i poczuć, jak wyglądało życie naszych przodków. Na miejscu był nasz reporter Łukasz Kowalczyk.
3: Co sprawia, że właśnie tutaj czuje się tę wyjątkową moc?
4: Myślę, że przede wszystkim sielskość i anielskość tego miejsca, ponieważ miejscowość znajduje się nieopodal lasu, nieopodal łąk i źródeł rzeki Lubochanki, więc to myślę sprawia sama natura, ale i też budynki, które do tej pory udało nam się przenieść. Jest to XIX-wieczna chata.
1: Opowiadał Michał Pająk, twórca tego miejsca. Jeśli więc podczas wakacyjnych wyjazdów szukacie miejsc z wyjątkową atmosferą, Kierz z pewnością warto dopisać do swojej listy. Czas spojrzeć na prognozy dotyczące późniejszych godzin. Wieczorem deszcz ma się trochę uspokoić, nadal jednak może kropić, co nie jest najlepszą wiadomością dla psiarzy. Ci zdecydowanie dziś powinni uzbroić się w parasole i kurtki przeciwdeszczowe, głównie po to, by nie zmoknąć po raz trzeci. Na termometrach maksymalnie do 14 stopni, czyli o 4 kreski mniej niż w dzień. Nie będzie pomagał hulający wiatr, który powieje z zachodu. No i oczywiście na niebie duże zachmurzenie.
5: Lato i wszystko gra, a z tym numerem w tle to gra jeszcze bardziej.
6: Bez pośpiechu, nostalgicznie, chwila tylko dla was z RMF Max.
5: Mały piątek, czyli czwartek, witamy się w składzie Karina Nicińska
6: i Dawid Miązek, i tak do 17 razem z wami.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Słuchajcie, wjeżdża taka nuta i trzeba troszeczkę, chociaż minimalnie, nawet siedząc, ale bioderkami jednak poruszać. Ina i
1: lewo.
0: Morenito w RMF Max. Jest okazja do tańczenia, a u nas jest okazja do zgarnięcia pieniędzy. Niezmiennie Casa de Palma. W tym tygodniu już rozdaliśmy 15 tysięcy złotych i mamy nadzieję, że zrobimy to ponownie dzisiaj na przykład.
1: W szczególności, że słuchajcie, ja mam dzisiaj urodziny.
0: Które urodziny?
1: I nie będę ukrywać, że ja mam dzisiaj gest, więc moi drodzy, zwiększam w tym momencie waszą szansę na zgarnięcie 15 tysięcy złotych, uwaga, 580 razy. Czyli ty wysyłasz jednego SMS-a z hasłem MAX pod 73273699, a ja go szybko mnożę 580 razy.
0: Z okazji 580 urodzin Karina taką promkę wam daje. Słuchajcie, rmfmax.pl albo 7327 hasło MAX. Runda bonusowa potrwa tylko 8 minut, więc naprawdę szybciutko te smartfony w dłoń.
1: Hasło MAX pod 7327. No dobra, chyba że jesteście bliżej klawiatury, to rmfmax.pl też może być.
0: 15 tysięcy złotych jest do wzięcia.
2: Max. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 7,99 za kilogram. Kaufland.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: W sercu Włocławka jest wyjątkowe miejsce. Klub Kultura. Tu w każdy piątek i sobotę posłuchasz i zatańczysz przy dobrej muzyce. Kultura Music Club. Ulica Starodębska 3. Niebawem ruszają koncertowe czwartki. Informacje wkrótce na naszym fanpage'u.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
9: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
10: Siemano rano!
9: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Blok 1 kilo Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
13: Lidl. To się opłaca.
14: I po reklamie.

0: zapędziliście się w czwartek w robocie i nie zdążyliście wypić jeszcze tej drugiej, trzeciej kawy, no to nie ma sprawy. Oni to zrobili po prostu za was muzyką. Justin Bieber i Nicki Minaj w RMF Max.
1: Kofeina w dudkach. A żeby jeszcze podgrzać emocje troszeczkę, to my mamy dla was taką zabawę, w której myślę szybciutko się odnajdziecie. Słuchajcie, mamy taką propozycję. Napiszcie nam, jak powiedzieć coś komuś, koledze w pracy, ale tak jak powiedziałaby to twoja matka.
0: Nie matka, tylko mamusia.
1: Mamusia, oczywiście, mama. No. W każdym razie...
0: Messenger RMF Max do waszej dyspozycji. Możecie też nagrać głosówkę. W naszym przypadku to wystarczy, żebym ci powiedziała, a raporty zrobiłeś?
1: Tylko chodzę i za wami wszystkimi poprawiam.
0: A ta kawusia, to przepraszam, bo kawusi ta szklanka, to co, sama się wyniesie, tak?
1: Nóg dostanie i się wyjdzie do kuchni, tak? Słuchajcie, dajcie znać, jak by to wyglądało, jakbyście się komunikowali z kolegami z pracy, tak jakby wasza mamusia to mówiła. 3001 albo Messenger RMF Max. Jakieś gadżety pod ręką dla was mamy.
0: No bo z ojcem to wiadomo, nie? No nie wiem, no szefa spytaj.

0: Nawet Robin Schulz i Barbs już wiedzą o tej pogodzie w Polsce, skoro nagrywają takie hity Better Times, no my też czekamy na te dużo lepsze czasy w prognozie pogody.
1: Ja dzisiaj wychodząc z domu, kojarzysz taką scenę z filmu Nic Śmiesznego jak...
0: Z Czarkiem Pazurą?
1: Z Czarkiem Pazurą, jak wysiada z dworca kolejowego w Łodzi i mówi Łódź!
0: Kojarzę.
1: No to ja dzisiaj wychodząc z domu miałem takie Lipiec!
0: A więcej o tym, co w prognozie pogody w naszej okolicy już za chwilę w RMF Max. Zostańcie z nami.
1: A po prognozie będzie Daria Zawiało. Hej, hej. RMF Max.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny, a ty plus znane marki równa się najlepsze prawa.

0: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
6: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
9: Czas spojrzeć na prognozy dotyczące późniejszych godzin. Wieczorem deszcz ma się trochę uspokoić, nadal jednak może kropić, co nie jest najlepszą wiadomością dla psiarzy. Ci zdecydowanie dziś powinni uzbroić się w parasole i kurtki przeciwdeszczowe, głównie po to, by nie zmoknąć po raz trzeci. Na termometrach maksymalnie do 14 stopni, czyli o 4 kreski mniej niż w dzień. Nie będzie pomagał hulający wiatr, który powieje z zachodu. No i oczywiście na niebie duże zachmurzenie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.

0: EDM-owa religia. New Religion, Bibi Rexa i Faithless w RMF Max tuż przed godziną 14.
1: Ja mam wrażenie, że w te wakacje naszą ulubioną nową religią jest patrzenie na ceny paliw, jak one tak, wiesz, skaczą w górę,
2: się,
1: w dół i tak dalej. To nie tylko kierowca, ale te wszystkie passenger princess również. Po prostu to jest jedyne zadanie, które macie w trakcie jazdy na przykład na wakacje. No i tutaj, drodzy kierowcy, chyba nie będziemy mieć dla was najlepszych informacji za chwilę w najnowszym flashu. No ceny ropy znowu w górę.
0: Także będzie drożej.
1: A kiedy będzie taniej?
0: Już było. Bledka i tańcz.
1: No bo co nam pozostało?

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jak coś, to zapraszam do mnie. W sobotę będę robił jagodzianki. Staniecie za free. Let's go!
2: Więc rozumiecie. Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17:00 RMF Max. Take me
0: with you. Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. W Media Expert, taniej ma.

0: Biedronka oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego zlady tradycyjne i szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: I po reklamie.
2: Na zegarach 14, Marek Mikulski. Zaczynamy Flash w RMF Max Włocławek. Amerykanie znów zaatakowali Iran, a jemeńscy rebelianci Huti saudyjskie tankowce. To wszystko odbija się na cenie ropy.
3: Słupki znów pną się w górę i to błyskawicznie. Baryłka ropy Brent jest już wyceniana na $98. To najwięcej od początku czerwca, ale wtedy obowiązywał pakiet CPN, więc ceny na stacjach paliw nie uderzyły w kieszenie kierowców aż tak mocno. Teraz coraz bardziej realne są ceny na poziomie około 8 zł za litr benzyny 95 i wyraźnie powyżej 8 zł za litr oleju napędowego.
2: Tyle Igor Skrzypek.
4: Słuchacie RMF Max Włocławek.
2: Najbliższy weekend warto spędzić we Włocławku, a konkretnie w Parku Słodowo. Można będzie się świetnie bawić i jednocześnie pomóc. Szczegóły tej sprawy zna nasza reporterka Renata Pasiut. Posłuchajcie.
5: Mowa o uroczystym otwarciu pierwszego w Polsce autobusu energii. Nowej przestrzeni do rozmów o emocjach, budowania relacji i wzajemnego wsparcia. Przez dwa dni na mieszkańców czekać będą rodzinne gry i zabawy, warsztaty, animacje, konkursy, muzyka oraz stoiska lokalnych twórców. Wydarzenie połączone będzie też ze zbiórką na leczenie i rehabilitację małego Artura.
2: Spotkanie w Parku Słodowo w sobotę i niedzielę od 14 do 19. Tyle od Renaty, a my przechodzimy do następnego tematu. Spontaniczne wypady wygrywają. Okazuje się, że większość mieszkańców naszego miasta nie chce zaplanowanych wakacji. Najbardziej cieszą ich spontanicznie niezaplanowane wyjazdy. Przekonał się o tym nasz reporter Przemek Błaszczyk, gdy z wami rozmawiał.
6: Minimalne plany trzeba wykonać, żeby się nie zawieść całkowicie na czymś. Także jakieś minimalne rzeczy do zwiedzenia trzeba sobie zaplanować.
7: Ale te 80% to spontan musi być.
6: No, 80% spontan.
7: Wtedy zabawa jest i wakacje.
6: Wtedy jest zabawa.
7: Prawdziwe.
6: Tak jest. Dziękuję.
7: Wybierasz tak planowane, znaczy dojazd planowany.
8: Z przymusu planowany, tak.
7: Okay. A tam na miejscu już hulaj dusza, piekła nie ma.
8: Totalnie tak.
7: Takie będą wakacje.
8: Super, dzięki wielkie.
2: Mówili nam mieszkańcy Włocławka, a za chwilę pogoda. Po deszczowym dniu, uwaga, deszczowy wieczór. Kto zgadł, może sobie dopisać punkt w pogodowym wyścigu o pogodową wróżkę roku. Warunki na pewno nie będą zachęcały do wyjścia z domu. Padać będzie już nie tak mocno jak w dzień, ale nadal może zmoczyć. Dlatego jeśli jednak chcecie na świeże powietrze, to powinniście zaopatrzyć się w dobrą kurtkę przeciwdeszczową lub niezawodny parasol. Na termometrach z 18 stopni w dzień ostanie się 14, a później w nocy spadnie jeszcze przynajmniej o kreskę.
9: Ten hit na maksa dedykujemy wszystkim osobom, które włączają automatyczną odpowiedź na swoim mailu. Nie będzie mnie do wtedy i wtedy. Pozdrawiam.
10: Pozdrowionka. Dabdok, Spezo i Zark. Hawda Zetfield. To jest lato i wszystko gra Karina Nicińska.
9: Dawid Miązek do 17 z wami.

0: się człowiek rozmarzył. Save my love, Kygo, Khalid i Griffin w RMF Max.
1: A propos rozmarzania, no to są takie rzeczy, które bardzo chcielibyśmy dzisiaj usłyszeć. Na przykład, nie wiem, na przykład o, proszę, tu jest podwyżka dla ciebie. Masz tu 2000 więcej.
0: Albo szef rządu wychodzi i mówi, od dzisiaj 50 dni urlopu.
1: Dla wszystkich, tak. I paliwo jeszcze, 30% w dół. Albo na przykład bardzo chcielibyśmy dzisiaj usłyszeć.
0: Na przykład coś takiego. Zgarniasz
1: 15 tysięcy złotych!
2: Ja nie mogę!
1: No słuchajcie, ale w tym to musicie nam już pomóc. To sami tego nie ogarniemy.
0: Samo się nie zrobi, dokładnie. Najpierw trzeba wejść na rmfmax.pl i zostawić swoje zgłoszenie. No chyba, że po prostu wiecie, macie telefon pod ręką, coś tam, jakaś lista zakupów.
1: A
0: i
1: co?
0: Wpisujecie hasło Max pod 7327 za 369. Jeden klik i już jesteście
1: 369, no to
0: o
1: nawet
0: 15 tysięcy złotych.
1: Puszki napoju się za to nie kupi, a tu w zamian możesz dostać 15 tysięcy złotych. No to co, wchodzicie, my czekamy i mamy 15 tysięcy pod ręką.
0: Pozwólcie się sobie dzisiaj tak dobrze ucieszyć. Razem z nami, razem z RMF Max. Hasło Max pod 7327
1: albo rmfmax.pl.
3: RMF Max. Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
10: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
11: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
12: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
13: Na paznokcie.
12: A może na ratę za nowego SUVa od Bike?
14: Teraz Bike 5, dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
17: I po reklamie.
18: Na rower.
19: Na koncert.
20: Na spacer.
21: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
22: Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Błysk Dawid Podsiadło w RMF Max, bo jak mama powiedziała, że ma być na błysk, to ma być na błysk.
1: Dokładnie, a dzisiaj między innymi pytaliśmy was o to, jak tam powiedzieć coś do kolegi bądź koleżanki w pracy, ale tak wiecie, po mamusiowemu. No i proszę bardzo.
0: Paulina nawet nam tu dwie głosóweczki podesłała.
2: Poczekaj tylko, aż szef wróci, to zobaczysz. Nie siedź tak blisko komputera, bo oczy sobie popsuje.
0: A propos siedzenia przed komputerem?
1: To jeszcze Rafał.
3: A ty siedzisz po cały dnia, gapisz się w ten monitor, a i tak z tego nic nie wychodzi.
1: Myśli każdego projekt menadżera w dwóch trzecich projektu.
0: A teraz o tym, jak szef by powiedział do nas coś jak mamusia.
4: Do 60, ja decyduję za ciebie.
0: I do emerytury nie waż się na mnie podnosić głosu. Słuchajcie, gadżety RMF Max lecą, ale jak macie jeszcze pomysły, co mógłby kolega z pracy do nas powiedzieć po mamowego, albo my do szefa, albo szef do nas.
1: Dajcie nam znać na Messengerze RMF Max w głosówce albo pod 3001.
0: Koszt jak za zwykłą wiadomość.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W lato lecimy tak. Latem gramy tak. Bo lato brzmi tak. Na maksa. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej. Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Studiujesz albo kończysz naukę?
3: Chcesz się dalej uczyć, rozwijać?
2: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
3: To Eurotipy.
2: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
3: Zaliczyć kursy, praktyki?
2: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
3: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
2: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
3: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
2: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Dicorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Dicorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
13: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
17: Po deszczowym dniu, uwaga, deszczowy wieczór. Kto zgadł, może sobie dopisać punkt w pogodowym wyścigu o pogodową wróżkę roku. Warunki na pewno nie będą zachęcały do wyjścia z domu. Padać będzie już nie tak mocno jak w dzień, ale nadal może zmoczyć. Dlatego jeśli jednak chcecie na świeże powietrze, to powinniście zaopatrzyć się w dobrą kurtkę przeciwdeszczową lub niezawodny parasol. Na termometrach z 18 stopni w dzień ostanie się 14, a później w nocy spadnie jeszcze przynajmniej o kreskę.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.

0: No trudno się nawet przy tym troszeczkę nie uśmiechnąć. Dancing in Love, Alan Walker i Meek w RMF Max. I a propos miłości, to wiemy, gdzie dzisiaj jej w kraju zabrakło.
1: I a propos tego, że trudno się przy tym trochę nie uśmiechnąć. Otóż aktywiści ostatniego pokolenia obrzucili sztucznymi odchodami butik Małgorzaty Rozenek i dom Andziak z influencerki. Tak, bo protestują przeciwko konsumpcjonizmowi, który jest promowany przez właśnie Rozenkową, przez Andziak i tak dalej.
0: Ja się tak zastanawiam, że w tym momencie pewnie nasza grupa słuchaczy RMF Max podzieliła się na tych, którzy skupili się albo na Rozenek, albo na Andziak, albo na tych sztucznych odchodach.
1: A tak myślę, że influencerki bardzo się przejęły tym atakiem aktywistów. Teraz nagrają 4 filmy o hejcie i zrobią z tego 6 płatnych współprac.
0: A jeżeli wy macie ochotę od tego wszystkiego, od tego

0: zgiełku po prostu odpocząć, to teraz kilkanaście minut dobrych hitów na maksa specjalnie dla was. Adam Port w tym momencie i Move, a już za chwilę najnowszy Flash.
1: I pogoda punktualnie o 15.

0: Reklama.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.
7: Sprawdź u dilera Wątarski. Włocławek, ulica Toruńska 169. www.watarski.pl.
8: Volkswagen.
9: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
10: Fala fantastycznej zabawy zalewa Big Włocławek. We wszystkie soboty lipca od 12 do 18 zapraszamy Was na wodny festiwal. Będzie mnóstwo darmowych atrakcji, piana party, wodne dmuchańce, basen z kulami wodnymi i wiele innych. W te wakacje bawcie się z Big. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Włocławek, ulica Kapitulna 41.
11: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
12: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
11: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. I po reklamie.
13: Na luzie.
14: Bez granic.
13: We dwoje.
15: Zawsze na maksa. Lato na maksa.

0: 15, Marek Mikulski. Zaczynamy Flash w RMF Max Włocławek. Nauka i wojsko łączą siły, rusza program Perun. Dziś podpisano umowę na prawie 30 projektów wartych ponad 750 milionów złotych. Chodzi przede wszystkim o drony i inne nowoczesne technologie, nad którymi na potrzeby polskiego wojska pracują nasi naukowcy.
1: Praktyczne rozwiązania i to te najnowocześniejsze. Te umowy to także taki wielki zastrzyk pomysłów, pieniędzy, energii ludzkiej, talentów ludzkich w polskie technologie dla polskich firm, dla polskich instytutów naukowych, polskich naukowców. To jest dla nas niezwykle istotna rzecz.
0: Mówił premier Donald Tusk.
2: To jest RMF Max Włocławek.
0: AI wkracza do włocławskich szkół. Podstawówki i placówki ponadpodstawowe otrzymają wsparcie w ramach KPO na cyfryzację i nowoczesną edukację. Do szkół trafią pracownie sztucznej inteligencji, zestawy do zdalnego i hybrydowego nauczania, a także komputery i sprzęt przenośny dla uczniów. Łączna wartość tego projektu to ponad 9 milionów złotych. Wciąż macie szansę na własne M. W mieście trwa nabór wniosków dotyczących wynajmu mieszkań w nowo wybudowanym bloku przy ulicy Celulozowej 19. W ofercie miasto posiada 42 mieszkania. Wnioski mogą składać mieszkańcy nie tylko miasta, ale i powiatu. Ale trzeba się pospieszyć, bo przyjmowane są tylko do końca lipca. Teraz wieści dla mieszkańców i turystów w gminie Brześć Kujawski. W najbliższych dniach możecie usłyszeć nietypowe świsty dochodzące z okolic nowego gazociągu.
3: Nie będą to sygnały awarii, lecz efekt zaplanowanych prac diagnostycznych. Między 24 a 31 lipca prowadzona będzie kontrola nowo wybudowanego odcinka gazociągu między Kamionkami a Gustorzynem. W ramach badań specjaliści będą stopniowo obniżać ciśnienie w rurociągu i wypuszczać z niego powietrze. To właśnie podczas tych czynności mogą pojawiać się krótkotrwałe świsty. Urząd Miasta podkreśla, że te działania nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców.
0: Te informacje zebrała dla Was nasza reporterka Renata Pasiut. A za chwilę Krzysiek Chwaliński i Sportowy Flash.
4: Sponsorem Flasha Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem Flasha Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
6: Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Raków i GKS rozpoczynają eliminację do piłkarskiej ligi konferencji. Drużyna z Częstochowy podejmie u siebie maltańską drużynę FC Valletta. To spotkanie o 18.30. O 20.30 w drugiej rundzie eliminacji ligi konferencji GKS Katowice zagra na wyjeździe ze słowackim klubem MSK Żilina.
7: Dojechaliśmy do Europy. No, to jest rzecz wyjątkowa i bardzo się z tego cieszę. Jestem dumny z zespołu, z klubu, ze wszystkich i czekam z niecierpliwością. Z takim samym podekscytowaniem jak w tym 2011 roku. To się nie zmieniło.
6: Mówił trener Rafał Górak, który zadebiutował w roli trenera GKS-u dokładnie 15 lat temu. Najbliższe dni kolarskiego Tour de France to górskie etapy, które zadecydują o tym, kto wygra wyścig. Prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar.
4: Sponsorem Flasha Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem Flasha Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
0: Nadchodzące godziny nie przyniosą przełomu w kwestii pogodowej. Za oknami nadal pamiętać się będzie deszcz, choć im będzie później, tym opady będą słabsze. Jeśli jednak wybieracie się gdzieś po zmroku, to ja zabrałbym na wszelki wypadek parasol lub kurtkę przeciwdeszczową. Nie uspokoi się też wiatr, ten ma wiać z umiarkowaną siłą, ale w sytuacji deszczowej zdecydowanie nie będzie naszym przyjacielem. Na termometrach maksymalnie do 14 stopni, a w nocy opadnie jeszcze przynajmniej o jedną kreskę.
8: Shakira na początek i chmury precz.
9: Lecimy, lato i wszystko gra. Karina Nicińska.
8: Dawid Miązek razem z wami.

0: lubię, jak się cieszycie, kiedy słuchacie RMF Max, następnie dzwoni wam telefon i wygrywacie na przykład fajne pieniądze. O tym tak naprawdę śpiewała Bletka w dwóch dniach w RMF Max.
1: No właśnie, za dwa dni będzie sobota i super, fajnie, ale czy my chcemy czekać do soboty, żeby rozdać 15 000 złotych?
0: Nie,
1: dzisiaj, za godzinę. Nie chcemy. Właśnie, o to chodzi. Tu i teraz są te pieniądze do wzięcia.
0: Tomek. 15 000 złotych.
1: Tomek dwa dni temu pomyślał sobie, a wyślę SMS-a, co mi szkodzi.
0: I co?
1: I zgarnął 15 000, a Grażyna nie wysłała i nie zgarnęła. I to jest ta różnica.
0: Bez względu na to, czy nazywasz się Tomek, Grażyna, Kaśka, Ewelina.
1: Weronika.
0: Dokładnie, wszystkie imiona świata w tym momencie wchodzą do gry, uwaga, o 15 000 złotych, ale z bonusem.
1: Szanse na zgarnięcie tych pieniędzy są teraz, uwaga, 499 razy większe, bo odpalamy ostatnią, więcej nie będzie dzisiaj, to wam gwarantuję, ostatnią rundę bonusową.
0: Wow, wow, wow, czyli co, ja wysyłam? Nie, ja nie mogę, ale...
1: Ty nie możesz.
0: Ale ktoś po drugiej stronie w tym momencie, kto nas słucha, może wysłać SMS-a z hasłem max pod 7327 za 3,69 i co? I go tak mnożymy? 499
1: W naszym systemie jest tak, jakby wysłał 499 SMS-ów. Tak to działa, albo tak samo jest ze zgłoszeniami online na rmfmax.pl. I co jest najważniejsze? 15 000 złotych zgarniasz, planujesz sobie wypasione wakacje, masz fantastyczny humor, do końca wakacji jest pięknie, po prostu jest pięknie.
0: Albo przynajmniej do końca tygodnia, jak wydajecie wszystko lekką ręką. No słuchajcie, kasa czeka, żal nie skorzystać. Hasło max pod 7327.
1: Albo wbijajcie na rmfmax.pl. Runda bonusowa ostatnia dzisiaj, tylko przez 10 minut. RMF Max.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
4: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
5: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
6: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
7: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek, Wiejska 5.
8: Nieważne, czy prywatna, czy firmowa. Każdej imprezie nadamy elegancji i zapewnimy niesamowite wspomnienia. Pensjonat Michelin zaprasza do organizacji wszelkiego typu wydarzeń rodzinnych i biznesowych. Chrzciny, komunie, wesela, urodziny, imprezy integracyjne i konferencje. Gwarantujemy profesjonalną obsługę, smaczną kuchnię i stylowe wnętrza. Pensjonat Michelin. Włocławek, ulica Lipowa 12B. Zadzwoń 669 615 325.
9: W sercu Włocławka jest wyjątkowe miejsce. Klub Kultura. Tu w każdy piątek i sobotę posłuchasz i zatańczysz przy dobrej muzyce. Kultura Music Club. Ulica Starodębska 3. Niebawem ruszają koncertowe czwartki. Informacje wkrótce na naszym fanpage'u.
10: I po reklamie.
11: Na randkę.
12: Na dziko.
13: Na słońce.
14: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
15: RMF Max. Włocławek 89,2.

0: Zokaria, to jest Andy Dusty z Harrisem w RMF Maxa. Tutaj powiew nowoczesności. Słuchajcie, szczeciński szpital za 2,5 miliona złotych kupił 7 robotów pielęgniarskich.
1: Taki. No i co te roboty mają robić nam?
0: No to jest taki jeżdżący na kółkach telewizorek, nie? Taki tablecik, nie? I podjeżdża do nas i pyta, czego nam tam potrzeba niby, nie?
1: A pacjent w odpowiedzi i tak słyszy, że co, że głośno, to szpital, a nie hotel.
0: No co, że boli? No wszystkich tu boli przecież. No jakby nie bolało, to by tu pana nie było.
1: No wie pan co, no jakby tak patrzę na te pana wyniki i z nas wszystkich, to akurat pan jest tutaj najzdrowszy.
2: To jest nowość RMF Max.
0: A my byśmy taniej tego robota zrobili.
1: Szpital w Szczecinie, tak call me.
0: Gibbs, Ego i For Money. To jest świeżynka na naszej playliście.
1: I to jaka?
0: Ostatni dzień lata. Na szczęście całe wakacje jeszcze przed nami.

0: Takie szybciutkie muzyczne błogosławieństwo od Calvina Harrisa i Clementine Douglas to Blessings w RMF Max. Pitbull gra dzisiaj koncert, to jest wydarzenie dnia na Narodowym.
1: Więc wszystkie łyse albo prawie łyse głowy musicie się przygotować, że dzisiaj troszeczkę na tej głowie będziecie czuć na pewno mocną ilość opadów, a to w związku z tym, że dach PGE Narodowego będzie otwarty podczas koncertu.
0: Takie przepisy BHP, także przygotujcie się dobrze, chociaż pierwsza myśl zabrać parasole, nie? Ale to zostanie pewnie uznane za przedmiot niebezpieczny i trzeba będzie zostawić na bramkach.
1: Tak jak półlitrowe butelki wody.
0: Śmiertelnie niebezpieczne.
1: Więcej o pogodzie nie tylko w Warszawie za chwilę. Zostańcie koniecznie z nami. Max.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
9: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.

0: RMF Max. Wyobraź sobie, że otwierasz drzwi do własnego domu. Z kredytem mieszkaniowym Banku Spółdzielczego w Lipnie to może być możliwe. Atrakcyjne warunki, indywidualne podejście i doradcy, którzy pomogą na każdym etapie. RRSO 5,96%. Odwiedź placówki banku lub wejdź na www.bslipno.pl i poznaj ofertę. Oferta ważna do 30 września 2026 roku. Bank Spółdzielczy w Lipnie. Twój dom zaczyna się tutaj.
1: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
3: Nadchodzące godziny nie przyniosą przełomu w kwestii pogodowej. Za oknami nadal pamiętać się będzie deszcz, choć im będzie później, tym opady będą słabsze. Jeśli jednak wybieracie się gdzieś po zmroku, to ja zabrałbym na wszelki wypadek parasol lub kurtkę przeciwdeszczową. Nie uspokoi się też wiatr, ten ma wiać z umiarkowaną siłą, ale w sytuacji deszczowej zdecydowanie nie będzie naszym przyjacielem. Na termometrach maksymalnie do 14 stopni, a w nocy opadnie jeszcze przynajmniej o jedną kreskę.
0: RMF Max. RMF Max Włocławek.

0: Wiktor Waligura w RMF Maxi. Cztery pory roku, wiem, że można się w tym wszystkim zgubić. Przypominam, oficjalnie mamy lato.
1: Mega romantycznie i tak też może być. Nawet dzisiaj, jeżeli gdzieś pada. Wiktor jest tego najlepszym przykładem. Wiesz, że kiedy on pojawił się z tym singlem u nas w studiu RMF Max, to mi powiedział, że właśnie tak kiedyś padało w Krakowie, tam u niego, to wyciągnął telefon, puścił, wiesz, motyw przewodni z filmu La La Land i zaprosił swoją partnerkę do tańca.
0: I zatańczyli.
1: No i zatańczyli.
0: I wrzucił to potem na Instagrama?
1: No właśnie nie, zostawił
0: nie,
1: to tylko
0: dla
1: nich.
0: Wrzucił, to przecież to na pewno się nie wydarzyło.
1: Pamiętajcie o tym, że bez względu na porę roku zawsze możecie zaskoczyć tą swoją drugą połówkę czymś miłym.
0: My was teraz zaskoczymy, Avicii, Wake Me Up, a za momencik będzie 16:00 i flash, i pogoda. Filma.

0: aplikację RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Małpy są mądrzejsze niż wszyscy myśleliśmy. Makaki, czyli te małpy, rozumieją geometrię na poziomie dzieci z przedszkola.
3: Naprawdę?
2: Tak.
3: To trzeba małpom dać telefony komórkowe do zabawy, smartfony i wrócą do poziomu małp.

0: ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roboroxaros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
3: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
4: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z Twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
5: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe Ukowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
6: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się Twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na 3 wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakolleguj się z CMUMK.
8: I po reklamie.
9: Na siebie.
10: Nad morze.
9: Na metę.
11: Tak brzmi lato na maksa.
1: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
12: Jest 16. Zapraszamy na Flash. Będzie krótko o tym, co ważne w czwartkowe popołudnie. Krzysiek Kwaniński, zaczynamy. W Jeleniej Górze na Dolnym Śląsku zatrzymano mężczyznę, który miał pozostawić niewybuch w koszu na śmieci przy galerii handlowej. Według ustaleń nie działał sam.
13: 34-latek może usłyszeć zarzut sprowadzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób, za co grozi kara nawet 10 lat więzienia. Jego kolega wciąż jest poszukiwany. Dzięki monitoringowi policjanci ustalili, że mężczyźni porzucili w okolicy galerii dwa niewybuchy. Jeden w koszu na śmieci, a drugi w pobliskich zaroślach. Zauważył je przypadkowy przechodzień. Według wstępnych ustaleń to miny przeciwpiechotne. Sytuacja była bardzo niebezpieczna. Z galerii i pobliskich domów ewakuowano blisko 170 osób.
12: Na szczęście nikomu nic się nie stało, dodaje Martyna Czerwińska.
1: Słuchacie RMF Max.
12: W Warszawie rozpoczyna się Polonia Camp. To już druga edycja tego wyjątkowego spotkania Polonii z całego świata. Do stolicy przyjechało blisko 1500 osób.
14: Zaczynamy od zwiedzania Warszawy, poznawania Polski, także przez zajęcia językowe i też poznawania przede wszystkim siebie, czyli tych osób, które tutaj do nas przyjechały. Mamy osoby, które po raz pierwszy przyjechały do Polski i myślę, że dla nich to jest największa ekscytacja i przyciąga ich właśnie to, że mogą tutaj w gronie innych młodych osób z całego świata poznać też ten kraj przodków, który z jakiegoś względu do tej pory nie był im tak blisko znany.
12: Mówiła współorganizatorka Polonia Camp Małgorzata Kopka-Piątek z Instytutu Spraw Publicznych. Powstaje film biograficzny o Snoop Doggu, raperze, producencie i aktorze.
15: Reżyseruje Craig Brewer, a główną rolę zagra Jonathan Davis, który grał w hitowym serialu młodzieżowym Outer Banks. Film przypadnie do gustu nie tylko fanom rapu, bo muzyk działa przecież w różnych przestrzeniach popkultury.
12: Przypominała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Premiera w sierpniu przyszłego roku. W RMF Max prognoza pogody.
8: Jeśli liczycie na to, że po zmroku deszcz się uspokoi, to częściowo macie rację. Wraz z nadejściem nocy kapać będzie zdecydowanie mniej niż w dzień, ale nadal bez parasola z domu bym nie wychodził. Na pewno nie pomoże też hulający po mieście wiatr, zwłaszcza jeśli już zdąży was przemoczyć deszcz. Na dworze wieczorem maksymalnie 14 stopni, w najchłodniejszym punkcie nocy termometry powinny pokazać wynik o stopień niższy, za to ciśnienie w normie, więc przed nami raczej spokojny sen.
10: Z każdą kolejną sekundą jesteśmy coraz bliżej wypłaty.
16: Myślałem, że powiesz weekendu.
10: No też.
16: Na swoją drogą. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls, a my w składzie...
10: Karin Cińska.
16: Dawid Miązek. Zostajemy z wami do 17.

0: Już jakoś tak człowiek naładowany, bardziej self-aware od Lumixa w RMF Max.
1: Po 16 dobra pora, żeby spojrzeć w horoskop na dawaj, dzisiaj.
0: Co tam? Ja mam ryby, no sprawdź mi, weź.
1: No dobra, patrzę, ryby, no. ryby. No nie chcę wam się dzisiaj pracować w te wakacje, no.
0: A, to jestem zaskoczony, no a weź jeszcze tam koziorożca.
1: Koziorożec?
0: No.
1: No im to jeszcze bardziej się nawet nie chce pracować w te wakacje.
0: Czy jest jakiś znak zodiaku komu, któremu się chce?
1: Wszystkim znakom zodiaku nie chce się pracować o tej porze w wakacje.
0: Na szczęście Fajrant nadchodzi wielkimi krokami dla niektórych. Już nadszedł, my do 17 odprowadzamy was w stronę końca pracy, a niedługo finałowe emocje.
1: O, skarcym si co nocy już teraz w RMF Max, ale szefie, szefu wie, nie? Szefu
0: wie, że nam się chce.
1: To szefu wie, jak jest, no. A pozostałych, no, całujemy.

0: Ring My Bell, albo po prostu R&B.
1: Ale komuś RMF Max. zadzwoni, kto wie.
0: No właśnie, jakby za chwilę było takie ring, to słuchajcie, odbierajcie koniecznie i jak najszybciej.
1: Bo to my, bo to RMF Max i kto wie, może to właśnie ty staniesz przed szansą zgarnięcia nawet 15 tysięcy złotych w Casa de Palma.
0: Niby to nie tak często się w życiu zdarza, że zarobisz w parę sekund 15 tysięcy złotych, ale za chwilę może się zdarzyć, bo za chwilę finał naszej zabawy.
1: Bądźcie czujni.
2: Reklama. Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na 3 wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakolleguj się z CMUMK.
3: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
6: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
5: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
6: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę: Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Nareszcie od męskiego grania przed chwilą w RMF Max.
3: Niektórzy tak mówią, nareszcie, jak wychodzą z pracy, a ja mówię, nareszcie, kiedy możemy do was zadzwonić
2: i rozdać hajsy. RMF Max, Casa de Palma, czas na finał. Jest sygnał, więc mam nadzieję, że
3: po drugiej stronie jakieś halo? Halo?
4: Halo.
2: Halo, dzień dobry, cześć, RMF Max, dzwoni Karina Nicińska, Dawid Mięzek, jak ty masz na imię?
4: Michał.
2: Michał, czy ty jesteś za kółkiem, czy to był jakiś odgłos maszyn, czy co to było, bo coś tam zahałasowało?
4: Odgłos maszyn.
3: Odgłos maszyn.
2: Jakiej maszyny konkretnie, gdzie ty jesteś?
4: No, ciągnika rolniczego.
3: Ciągnika rolniczego, a to już ten czas, no a, przecież, okay. No właśnie. To słuchaj, mój drogi, już coś wygrałeś.
4: No to super.
3: No, jeszcze nie wiem co. Ty też jeszcze nie wiesz co, ale za sekundę się zapewne dowiemy, bo z pustymi rękoma to już cię w tym momencie z tego ciągnika na pewno nie wypuścimy.
2: Tutaj powiedz jeszcze na polu czego jesteś? Rzepaku, pszenicy? Co tam się dzieje?
4: No, na polu już był rzepak.
3: Ja rzepaku nie mam, ale mam za to pole pełne palm.
2: Olej rzepakowy jest, olej palmowy, u nas dominuje ten palmowy.
3: Gdzieś tam na górze tych palm są kokosy, a w kokosach nagrody i to przeróżne. Od pieniędzy, po super wakacyjne fanty. I tak jak powiedziałam, już jakąś nagrodę na pewno masz, tylko jeszcze nie wiemy, z której palmy ci tą nagrodę strząsnąć.
2: Słuchaj, palm mamy 26, jedna jest twoja. Wybierz sobie numer palmy, którą mamy potrząsnąć. Od 1
4: może
2: do 20.
4: 21?
3: Ostatecznie, 21.
4: Ostatecznie.
2: Dobrze. Zaznaczamy palmę numer 21.
3: No to trząchamy.
2: Teraz ta najprzyjemniejsza część. Trząchamy. No leży, dobra, leży kokos dla Michała. Szybko poszło i sprawdzamy, co jest w środku. Michał, powiedz, bo żniwa żniwami, ale po żniwach jakieś wakacyjne wypady jeszcze się szykują?
4: Znaczy, był w tym roku już Rzym i jeszcze polskie góry w tym roku.
2: Prawda? No i pięknie, no to mamy nadzieję, że ta nagroda nasza będzie ci towarzyszyć w tych wakacyjnych wypadach.
3: Bo w kokosie numer 21 dzisiaj znajduje się dla ciebie głośnik JBL!
4: Super.
2: Idealna wakacyjna gdzieś na jakieś fajne wypady.
3: No imprezy po żniwach będzie, słuchaj, tak cała wioska będzie słyszeć.
4: Dziękuję bardzo.
3: Cieszysz się?
4: Cieszę się, oczywiście, że tak.
3: No i to właśnie chciałam
4: usłyszeć. Próbuję, się udało.
3: No trzeba, widzisz, jesteś tego najlepszym dowodem.
2: No to próbuj dalej i może niedługo wpadnie jakaś większa kaska, dlaczego nie? Wy też spróbujcie, no jak się nie pomoże szczęściu, to się nie wygra, to tak działa.
3: Kolejna kasa do zgarnięcia cały czas, w grze między innymi 15 000 złotych, więc
2: już raz w tym tygodniu rozdaliśmy, bardzo chętnie to powtórzymy. 7327, ślijcie hasło Max pod ten numer za 369.
3: Albo wbijajcie na rmfmax.pl. Do dzieła!
1: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Kiedyś mówiło się Sweet Home Alabama, teraz mamy Alabama 10 w RMF Max.
1: Moonlight i Fordo.
0: Amerykańsku?
1: Yeah, a propos amerykańsku, to teraz się zorientowałem, że przecież nie powiedzieliśmy ani słowa o tym, że tej nocy Robert Lewandowski zadebiutował w nowym klubie w Chicago Fire.
0: A bramkę strzelił?
1: No nie.
0: No to o czym tu mówić?
1: No w sumie.
0: Nie zawsze o wszystkim warto.
1: Słuchajcie, za chwileczkę prognoza pogody. My już powoli się żegnamy i robimy miejsce ekipie kanału nadawczego. Za chwileczkę przejmuje studio Filip Kliber.
0: I Justyna Borycka. Ja nazywam się Kari Incińska.
1: A ja Dawid Miązek. Wracamy do was jutro. Znaczy, nie, ja do was wracam. Karina wraca w poniedziałek.
0: Ze mną widzicie się jutro na letnich brzmieniach. Do zobaczenia.
1: Rakowie. Miłej zabawy. Dziękujemy. Pa.
2: Max. Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
6: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lodówka Samsung, taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Jak długi dzień pełen słońca.
15: Jak wypad nad wodę.
16: Jak ognisko na działce.
17: Tak brzmi lato na maksa.
18: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
19: Jeśli liczycie na to, że po zmroku deszcz się uspokoi, to częściowo macie rację. Wraz z nadejściem nocy kapać będzie zdecydowanie mniej niż w dzień, ale nadal bez parasola z domu bym nie wychodził. Na pewno nie pomoże też hulający po mieście wiatr, zwłaszcza jeśli już zdąży was przemoczyć deszcz. Na dworze wieczorem maksymalnie 14 stopni, w najchłodniejszym punkcie nocy termometry powinny pokazać wynik o stopień niższy, za to ciśnienie w normie, więc przed nami raczej spokojny sen.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tam w lato lecimy tak. Latem gramy tak.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Media Expert. Wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Fala fantastycznej zabawy zalewa Big Włocławek. We wszystkie soboty lipca od 12 do 18 zapraszamy Was na wodny festiwal. Będzie mnóstwo darmowych atrakcji, piana party, wodne dmuchańce, basen z kulami wodnymi i wiele innych. W te wakacje bawcie się z Big. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Włocławek, ulica Kapitulna 41.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Włocławek 89 i 2 FM. I'm a fireball.
4: O 17:00 czas na flash w RMF Max. Krzysiek Chwaliński będzie błyskawicznie o tym, co ważne i ciekawe po południu. Domy w czasów dziecięcych jednak nadal będą działać. Minister edukacji Barbara Nowacka wstrzymała decyzję o ich zamknięciu.
5: Jak nieoficjalnie ustaliłam, ministerstwo chce przeanalizować dokładnie sytuację tych placówek, żeby zamiast likwidować domy w czasów dziecięcych, uporządkować ich funkcjonowanie i finansowanie. Dla dyrektorów DWD, którzy mają zapisy na turnusy już na kilka lat do przodu, decyzja szefowej resortu edukacji to ogromna ulga. Przypomnijmy, w Polsce działają 24 takie placówki, w tym 10 publicznych. Rocznie korzysta z nich 50 tysięcy dzieci.
4: A tematem zajmuje się Magdalena Greinert. Jest wniosek prokuratury o uchyleniu immunitetów posła Łukasza Mejzy i Michała Wosia. Śledczy chcą im postawić kolejne zarzuty. O co tym razem chodzi?
6: Łukaszowi Mejzie prokuratorzy chcą postawić zarzuty oszustwa, poświadczenia nieprawdy w dokumentach i wyłudzenia dotacji przy organizowaniu szkoleń przez prowadzoną przez niego 6 lat temu firmę. Mejza miał w porozumieniu z inną osobą doprowadzić do niekorzystnego zarządzania środkami finansującej tę działalność agencji na szkodę w wysokości ponad 100 tysięcy złotych. W sprawie Michała Wosia prokuratura wnosi zaś do Sejmu o wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Wcześniej Woś zgodził się na uchylenie mu immunitetu w sprawie nieprawidłowości w nadzorze nad służbą więzienną, kiedy był wiceministrem sprawiedliwości.
4: Mówił Tomasz Skory. Raków i GKS rozpoczynają eliminację Ligi Konferencji o 18:30. Drużyna z Częstochowy rozpocznie u siebie mecze z maltańską FC Valettą. Dwie godziny później GKS Katowice zagra na wyjeździe ze słowackim klubem MSK Żilina.
7: W Katowicach nastroje są bojowe i jest też świadomość, że z klubem z Żiliny można powalczyć.
8: Czuć te emocje, czuć ten zapach czegoś naprawdę fajnego i wielkiego i mam nadzieję, że po prostu podołamy w tym meczu.
7: Tak mówił kapitan zespołu Arkadiusz Jędrych.
4: Mówił Patryk Serwański. Lato na maksa już w sobotę zagra w Ogrodzieńcu na scenie m.in. Oskar Cyms i Ola Bieniasz. Czekamy na Was.

0: teraz czas na prognozy pogody na najbliższe dni i tu mam garść wspaniałych informacji. Nadchodzący weekend według speców od Meteo będzie słoneczny i ciepły. Rozkręcać się to wszystko zacznie powoli. Jeszcze jutro duże zachmurzenie, które powoli będzie ustępowało miejsca słońcu. Na termometrach w piątek maksymalnie 22 stopnie. W sobotę już dużo słońca i do 25 kresek. Za to bank rozbije niedziela, która ma być piękna i gorąca, bo nawet do 29 stopni.
1: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa. W każdej chwili Max nadaje hit.
2: No i proszę, deszcze, burze, słońce, ale wasz ulubiony popołudniowy cyrk dojechał. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, to jest kanał nadawczy, cyrkowoźny Filip Kliber.
2: Justyna Borycka, słyszymy się do 20 i mamy mnóstwo biletów dla was dzisiaj.
3: Są 3 minuty po 17.
1: RMF Max.
3: Kanał nadawczy i Bauza z numerem Magnetic na dobry początek właśnie tego programu.

0: Uła! Ale po południe wjeżdża, kiedy jest RMF Max, to Enrique Iglesias, I Like It, jest 9 minut po godzinie 17.
1: Kanał nadawczy w RMF Max, Kliber i Borycka.
2: No to hola, que tal? Wszystkim, którzy teraz dołączyli, to było po hiszpańsku, jak ktoś widzę, że w szoku jesteś. Tak. 9 minut po piątej, już 10, no to my pytamy.
3: O czym teraz myślisz?
2: Teraz myślisz.
3: I to ładujesz nam w wiadomość, wysyłasz na Messenger RMF Max, czyli wchodzisz sobie na nasz fanpage, czy tam wybierasz sobie ikonkę Messengera, wysyłasz do nas, o czym teraz pomyślałeś, o czym teraz pomyślałaś, albo a do wygrania?
2: Bilety do parku rozrywki oczywiście w Zatorze. Ale jeszcze chciałam powiedzieć, że jak w Messengerze sobie otworzysz i wyszukasz po prostu w wyszukiwarce
3: tak
2: RMF
3: jest.
2: Max, to jest
3: prawda.
2: Łatwiej nawet.
3: Prawda. No. To rzeczywiście, no to możecie sobie wybrać metodę, tylko pamiętajcie, żeby wysłać o czym teraz pomyślałeś, o czym teraz pomyślałaś.
2: Tym, którzy śmigają teraz po pracy, dobre bity w głośnikach to Gips w RMF Max.

0: To są nowości w RMF Max. Actually, whatever turns on you, za nami, a już w lasach kurki.
1: Kurki.
0: Są kurki, można jajeczniczkę robić, tylko że drogo, słuchaj, bo ceny kurek na razie się wahają tak od około 30 zł na Śląsku do, uwaga, 90 w Wielkopolsce, więc też to...
1: Nie, no jest
0: różnica
1: to drogo.
0: Spora.
1: Drogo. Ale warto pójść na grzyby mimo wszystko, tak uważam.
0: Warto sobie samemu uzbierać i po prostu nie płacić tyle.
1: Tak, dokładnie. A jak pójdziecie sobie do lasu i nie znajdziecie kurek, to zawsze znajdziecie jakąś butelkę za 50 groszy. I do grzybomatu.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

0: Najlepiej bujamy przez cały wieczór. Dobrze, że wybraliście RMF Max. Ale Farben i kawałek Body Talk.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
2: Przeglądamy sobie wasze wiadomości na Messengerze, bo cały czas piszecie, o czym myślicie w konkursie. I tak próbujemy się odkopać z tych wszystkich wiadomości. Dużo jest o jedzeniu.
0: I będziemy zaraz do kogoś z was dzwonić. Także tak, jeszcze szykujcie telefony i na pewno miejcie je pod ręką, żeby
2: tak
0: było jasne.
2: Ale a propos tego jedzenia, słuchajcie, to mamy nadzieję, że nie odbierze wam apetytu informacja, że właścicielowi restauracji wyróżnionej prestiżową gwiazdką Michelin w Korei Południowej grozi więzienie, bo podał deser z czarnymi mrówkami.
0: Ale ja bym się w ogóle cofnął, bo uważam, że za dzieciaka to w ogóle moi piaskownicy powinno się taką gwiazdkę Michelin przyznać, bo sam osobiście podawałem danie z mrówek.
1: To jest nowość RMF Max.
2: Gramy nowości też, oczywiście. To Morenito i Enough RMF Max. A ty dostajesz gwiazdkę ode mnie, no.

0: reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: syca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
3: I po reklamie.

0: Sławek, 89,2 FM.
1: Teraz czas na prognozy pogody na najbliższe dni i tu mam garść wspaniałych informacji. Nadchodzący weekend według speców od meteo będzie słoneczny i ciepły. Rozkręcać się to wszystko zacznie powoli. Jeszcze jutro duże zachmurzenie, które powoli będzie ustępowało miejsca słońcu. Na termometrach w piątek maksymalnie 22 stopnie. W sobotę już dużo słońca i do 25 kresek. Za to bank rozbije niedziela, która ma być piękna i gorąca, bo nawet do 29 stopni.

0: Trochę dzisiaj narobił. Siemka, Łukasz.
1: Wow, Łukasz.
2: Halo, halo, dzień dobry.
1: No siemano, Łukasz, ty dzisiaj się narobiłeś i nawet Łukasz nam wysłał zdjęcie, ponieważ zabawa polega na tym, żebyście napisali nam, o czym teraz pomyśleliście. I Łukasz, ty najpierw powiedz, co, o czym pomyślałeś.
2: No ja pomyślałem, że skoro już was słucham i skoro macie takie dobre humory, to trochę wam je popsuję.
1: No właśnie.
2: Bo właśnie wziąłem się za pieczenie pysznych bułek z jagodami, z morelami i z serem jeszcze przy okazji, więc wiem, że na pewno wam miny zrzedły, kiedy je zobaczyliście.
1: Wcale nie, bo ja nie lubię sera.
0: Po pierwsze, Filip nie może jeść sera, bo to się źle skończy i zostałabym na programie sama. A po drugie, to też mamy jagodzianki, tylko że z piekarni, no nie takie domowe.
1: No i co, Łukasz?
2: No to właśnie, czyli odpadacie w przedbiegach, wyjmasz jagodzianki z piekarni.
0: Dobra, dobra, Łukasz, ja bym tak nie cwaniakowała na twoim miejscu, bo tutaj
1: co,
0: cztery wejściówki do Energylandii są.
1: No
0: i my się jeszcze zastanowimy, czy ci je dać.
2: No, dobrze, w takim razie pokornieję już w tej chwili.
1: Łukasz, cztery wejściówki do Energylandii, która obchodzi swoje 12 urodziny, wędrują do ciebie za te bułki z jagodami, z morelami, z serem, nawet ten ser przetrawię. Także, Łukasz, baw się dobrze w Energylandii.
2: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo.
0: Zabierz bułeczki na wyjazd.
1: Łukasz i trzy bułeczki na wyjeździe w Energylandii. Hity na
3: Max. Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
0: Ale wyobrażasz sobie taką bułeczkę, jak siedzi na Hyperionie i robi tak.
1: Ja?
0: Do zabawy wrócimy jutro w RMF Max, więc słuchajcie uważnie, a teraz Alan Walker.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek. A to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
2: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
6: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: I po reklamie.

0: planet. Jak wypad nad wodę.
1: Jak śmiganie na żaglach.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Włocławek 89,2 FM. Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
4: I to dobry moment na prognozę pogody. To jest RMF Max Włocławek. Sprawdźmy, co w pogodzie czeka nas jutro. Na termometrach to niezbyt wysokie wyniki. Do 22 kresek na plusie. Do tego sporo chmur. Właściwie przez cały dzień te chmury będą przynosiły przelotne opady deszczu. Wczesnym rankiem, a także po 15-16 popadać może. Na dodatek jutro we Włocławku i w okolicach będziemy mierzyć się z nieco mocniejszymi podmuchami wiatru do 18-19 km na godzinę.
3: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa.
5: Ja mam takie pytanie może do was po godzinie 18. Ile minut dzisiaj się gdzieś spóźniliście?
6: No.
5: Bo to się musiało wydarzyć.
6: Na pewno, bo dzisiaj jest akurat taki dzień, że człowiek się spóźnia. My się nie spóźniamy. Punktualnie 18. Filip Kliber.
5: Justyna Borycka, to jest kanał nadawczy w RMF Max, a pisać do nas możecie na Messengerze i na 3001.

0: Calvin Harris i My Way w RMF Max. Paulina nam napisała, w zasadzie nagrała głosówkę, że spóźniła się pogoda na jej urlop i niestety kończy się deszczem, ale za to wyluzowany Rafał w Dębkach na spóźnienia ma wolne, bo siedzi na wakacjach.
1: Wszystkich pozdrawiamy.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
1: I każdy z was ma szansę wygrać bilety na Erste Letnie Brzmienia w Krakowie, który startuje już jutro. Tylko najpierw trzeba wziąć udział w naszej zabawie. I szanowni państwo, teraz zapraszamy każdego do zabawy. Wsiadajcie, wsiadajcie. Proszę bardzo, proszę się rozgościć. Trzeba do nas nagrać głosówkę, trzeba do nas wysłać wiadomość. Najlepiej na Messenger RMF Max. A w tej głosówce albo w tej wiadomości nam odpowiecie na pytanie.
0: Jeden tekst, który musi paść na festiwalu.
1: Tak
0: dajcie
1: jest.
0: Znać, co słyszycie najczęściej, co mówicie być może najczęściej też. Co, czy to jest coś związanego z pogodą? Nie wiadomo. Przekonamy
1: może.
0: Się. Może. Messenger RMF Max, tutaj czekamy na wasze wiadomości do zgarnięcia karnety na festiwal Erste Letnie Brzmienia w ten weekend w Krakowie. RMF Max.
1: No będzie zabawa podobnie jak zabawa
0: i
1: cały czas.
0: I pogoda ma się poprawić jakby co, więc też parasolkę warto mieć, ale na pewno będzie ładnie i wakacyjnie i letnio.
1: To nie jest opener. Będzie dobrze.

0: Robin Schulz i Barbs to Better Times w RMF Max. Same nowości mamy dla was o tej porze, w sam raz na drogę z pracy, 17 po 6. Tymczasem Elon Musk trochę się wkurzył chyba nową wersją Odyssey, która jest w kinach. Mhm. I pomyślał, tak być to nie będzie.
1: Tak być nie będzie, panie.
0: Ja zrobię sam Odyseję i ona będzie wypluta przez AI-a. Sztuczna inteligencja zrobi to tak, żeby było odpowiednio historycznie. Przede wszystkim obsada musi być taka, jak była faktycznie. Tam się nie może kolor skóry różnić, nic innego nie może być. Zrobię taką, że będzie dobrze.
1: No, a statek Odyseusza to będzie Tesla na baterię.
0: No tak było przecież.
1: Tak było. Niezły ślam.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Graba wie, co mówi na temat hitów.
4: O takim gościu, który podobno wie wszystko. I może ten gościu wróci na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Terry Swims, dziękuję za wasze głosy i czeka na więcej pod rmfmax.pl.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Ale to grzeje. Właśnie takie rzeczy nam potrzeba teraz, prawda? Moving to the sun w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
2: Już jutro startuje Erste Letnie Brzmienia w Krakowie. Już jutro będzie można się bawić na festiwalu razem z najlepszymi gwiazdami z całej Polski.
0: Kacperczyk, Vito Bambino, Brodka, Kaśka Sochacka i tak jeszcze długo można wymieniać. Ewa Farna też będzie i być może będzie tam też Aga. Cześć!
2: Siema!
3: Siema, cześć!
2: Siema, cześć Aga! Aga, przede wszystkim nam odpowiedz na pytanie, jaki tekst musi paść na festiwalu, taki, ale taki absolutny, nie?
3: Idziemy w krzaki.
2: No, idziemy w krzaki,
0: ale
2: no wiadomo.
0: Ale gdzie idziecie, jak jest lotnisko prawdopodobnie, albo pole namiotowe, nie ma krzaków?
3: Ale są drzewa.
2: A, są, zawsze się coś znajdzie.
3: Drzewa jest zieleń, zawsze się znajdzie. Byliśmy z koleżanką rok temu i daje radę,
0: dobra. No to teren macie obczajony, w takim razie super. To teraz, słuchaj, jeszcze trzeba o te bilety powalczyć.
2: No, bo nie ma tak łatwo.
0: W zabawie ciepło-zimno, bo nie wiemy jeszcze, jak będzie jutro w Krakowie, więc trzeba zgadnąć. Masz, słuchaj, Aga, do zgadnięcia festiwalowy gadżet.
2: Aha.
0: Ty zadajesz pytania, a my mówimy ciepło-zimno, mamy 90 sekund. Jesteś gotowa?
2: Startujemy? Dobra, to słuchaj, uwaga, czas...
3: Tak.
2: Ty zadajesz pytanie, my ci mówimy ciepło-zimno. Uwaga, czas startuje. Tak, o gadżet.
3: Okej, co to jest? Czy to jest coś, co mogę włożyć na siebie?
0: Tak, ciepło.
2: Ciepło.
3: Ciepło, dobra. Czy to jest coś, co mogę włożyć na głowę?
0: Zimno.
3: Zimno. Czy mogę to włożyć na siebie, chusta, nie wiem...
2: Chusta zimno?
3: Na deszcz?
0: Zimno.
3: Zimno, na ręce, na... Nie, słuchawki
0: ciepło.
3: Może,
0: na pieśń.
2: Na ręce ciepło.
3: Na ręce ciepło, tak?
2: Tak.
0: Co, jeszcze raz?
3: Brązoletka świecąca.
0: Ciepło?
2: Ciepło.
3: Ale no. to się świeci.
0: Zimno.
3: Nie. Zegarek?
0: Zimno.
3: Bransoletka nie świeci, nie zegarek.
2: No.
0: Potrzebujesz tego, żeby wejść na festiwal.
3: Opaska!
2: Tak jest! Opaska, oczywiście, że opaska. Jest! Mamy
0: Przepraszam,
2: to!
0: Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać, musiałam podpowiedzieć.
2: Ale to było
0: tam,
2: rzeczywiście.
0: Bo tam po prostu tak się te synapsy u was dziewczyny stykały.
2: Ludzie, co to była za zabawa? Matko jedyna!
0: Żebyście na to wpadły, tak czy inaczej. No.
2: Tak, więc Aga, lecicie na Erste Letnie Brzmienia, które jest jutro w Krakowie.
3: Super, bardzo się cieszymy, naprawdę. Dzięki!
2: Pamiętajcie o opaskach i szukajcie, gdzie są krzaki.
4: Jeszcze do ciebie śpisz.

0: To były czasy, tańczyło się w gimnazjum, taki wiesz, ten gest, że masz rękę przy klatce, piersiami, robisz to.
1: A, tak.
0: No, Jezu, tak było. Wspaniałe. Tak było. Sean Paul w RMF Max. Pum, pum. Dzisiaj też może być z nieba, bo są alerty burzowe, obowiązują jeszcze do 22 w południowej Polsce.
2: Więc uważajcie na siebie, jeżeli możecie, tam unikajcie tych otwartych przestrzeni. I słuchajcie najważniejszych informacji pogodowych. Te za chwilę w RMF Max.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
10: I po reklamie.

0: Włocławek 89,2 FM.
1: I to dobry moment na prognozę pogody. To jest RMF Max Włocławek. Sprawdźmy, co w pogodzie czeka nas jutro. Na termometrach to niezbyt wysokie wyniki. Do 22 kresek na plusie. Do tego sporo chmur. Właściwie przez cały dzień te chmury będą przynosiły przelotne opady deszczu. Wczesnym rankiem, a także po 15-16 popadać może. Na dodatek jutro we Włocławku i w okolicach będziemy mierzyć się z nieco mocniejszymi podmuchami wiatru do 18-19 km na godzinę.

siema wszystkich byki, pozdrawiam was wszyscy, którzy są w trasie, tak jak mój ojciec. Bardzo dziękuję wam, bardzo was, znaczy kurde, długo was słucha mnie i no, pozdrawiam wszystkich i całą ekipę z RMF Max. Dziękuję, do widzenia.

0: Bardzo proste ćwiczenie języka. Robicie i tak przez 3 minuty i od razu macie dobry humor dzięki RMF Max. Dzio, nie mów nic!
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
2: Przeszczekałam ładnie, żeby powiedzieć, że to są właśnie warsztaty radiowe z Filipem Kliberem. Zapraszamy.
0: Witam, pierwsza lekcja była za darmo.
2: Za darmo to uczciwa cena.
0: Tymczasem przenosimy się do Japonii, bo tam są nowe słowa. Japonia ma nowe słowo na upał, który jest absolutnie po prostu taki wysoki, że jest gargantuicznie wysoki. Okrutnie gorący dzień. To jest nowe słowo i to jest słowo kokuszowi.
2: I to jest słowo, którego prawdopodobnie nad Bałtykiem nigdy nie usłyszymy.

0: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.

0: Wrocławek 89 i 2 FM.
1: Czas na prognozę pogody w RMF Max Włocławek. Sprawdźmy, co ta pogoda przyniesie nam w weekend, w sobotę do mniej więcej 15-16. Sporo chmur nad naszymi głowami, one później się rozdmuchają, rozmyją. Temperatura do 26, nawet 27 stopni na plusie. Nieco mocniejszy podmuch wiatru. W niedzielę jeszcze cieplej. Zobaczymy na termometrach nawet 30. Na niebie za to w niedzielę zobaczymy jeszcze więcej chmur. Pomimo tego w weekend te chmury opadów deszczu w naszym regionie nam nie przyniosą.
2: Podobno dzisiaj po Warszawie już łysi chodzą, w czepkach łysych.
3: Dobra.
2: Na koncert Pitbulla, który dzisiaj na Stadionie Narodowym, a my mamy jeszcze coś dla tych, którzy na południe w ten weekend chcieliby się wybrać.
3: Ha, co? Myśleliście, że kanon nadawczy nie ma biletów? Po 19? Jasne, że mamy. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę będziemy je rozdawać. Filip Kliber.
2: Justyna Borycka, cześć.

0: Nam nie przeszkadza, że jest 9 po 19. U nas cały czas ogień. To Fire Fire w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
0: BZ, Chivas, BDOS 2115, Problem, White, Żabson, Young Multi.
2: Macko, ile tego?
0: Ile tam będzie tych wszystkich ludziów? A to już wszystko 31 lipca, potem 1 sierpnia oraz 2 sierpnia podczas festiwalu Rap Południe, czyli największy rapowy festiwal na południu Polski. Bielsko-Białe Lotnisko to już przyszły tydzień, 3 dni pod sceną i ty też tam możesz być, tylko
2: tak jest.
0: Nagraj nam głosówkę na Messenger RMF Max, co dla siebie ostatnio zrobiłeś miłego.
2: Tak, bo my sobie na przykład dzisiaj kupiliśmy po bułeczce i pomyśleliśmy, że zasłużyliśmy, bo deszcz pada, więc dlaczego nie?
0: Można.
2: Co dla siebie zrobiłeś albo zrobiłaś miłego, daj znać głosówką na Messengerze RMF Max. Rozdajemy karnety na Rap Południe, a żeby się miło do nas dzwoniło, miło pisało, to mamy jeszcze naprawdę super nowość. Kasia DVD to jest DJ-ka, producentka, ale też już zaczyna swoją solową karierę, no i ma dla nas nowy numer. Podobno będzie ich więcej, tak zapowiadała na Instagramie.
0: Aha, więc koniecznie go posłuchaj. Słuchajcie, nowość w RMF Max.
1: RMF Max. To jest nowość w RMF.

0: bardzo miły chłopak. Sommer to jest taki... Taki
1: sympatyczny.
0: Taki sympatyczny, no wiadomo, jak chcemy coś powiedzieć o Sommerze, to mówimy, że jest sympatyczny. Jest 16 po 19, wy robicie dla siebie bardzo miłe rzeczy, a my za te miłe rzeczy dajemy bilety na Rap Południe. Posłuchajcie, co nam nagrała Dominika.
2: A wzięłam ten urlop na żądanie, bo tak się myślę, nie po to nie mam męża ani dzieci, żeby się męczyć w robocie.
1: No i dokładnie tak trzeba żyć właśnie, Dominika. Jedziesz na Rap Południe, możesz zabrać koleżanki, przyjaciół, kogo chcesz, a wy dajcie znać, co miłego dla siebie dzisiaj zrobiliście. My z Filipem sobie zjedliśmy po jagodziance. No i co, trzeba się jakoś nagradzać, tak?
0: Cały czas ją pamiętam.
1: To już prawie koniec tygodnia, także no, dajcie znać. Głosówki przyjmujemy na Messengerze RMF Max, a rozdajemy bilety na festiwal Rap Południe.
3: Ogłoszenie RMF Max.
4: Graba wie, co mówi na temat hitów.
5: O takim gościu, który podobno wie wszystko. I może ten gościu wróci na miejsce pierwsze listy Hobbens. Teddy Swims, dziękuję za wasze głosy i czeka na więcej pod rmfmax.pl.
4: Hobbens Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
3: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Biedronka. Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
2: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
11: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: I po reklamie.

Kłodzławek 89,2 FM.

0: Ale ta Shakira zarobiona ostatnio.
1: Aha.
0: Jak nie ZU, to mundial, no dzieje się w RMF Max.
2: 19.30.
3: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
0: Ale umówmy się, no ile można robić, tak? Trzeba czasem odpocząć.
2: Trzeba se dać po prostu.
0: Dać se coś miłego, coś dobrego. No i wy sobie dajecie i podsyłacie nam głosówki na Messengerze RMF Max.
4: Ja wraz ze swoim mężem dzisiaj postanowiliśmy zrobić dla siebie coś miłego pomimo deszczu, że u nas w mieście pada, nie mocno, ale są przebłyski słońca. Zrobiliśmy dla siebie goloneczko w kapuście z marcheweczką, z ziemniakami, w napoju niskoprocentowym. Postanowiliśmy, że dla siebie to zrobimy.
2: No i Sylwia właśnie, za to, że dajecie sobie z mężem, dostajecie również bilety na Rap Południe, czyli na najlepszy festiwal rapowy na południu Polski, który
0: tam
2: już...
0: Tam też można kociołek zabrać w sumie. Myślę, że jakby się tak rozstawili takie stoisko z kociołkiem na festiwalu, to to jest już w ogóle żyła złota.
2: Jest jedna gwiazdka tylko, trzeba go zmieścić w torebkę A4.

0: Dawno nic nie było od tej dwójki, no to gramy. Bibi Rexha i David Guetta.
1: Jesteś pewny, że dawno?
0: Dawno nie było, żeby razem coś nie grali. Tak wiesz, że wspólnie coś stworzyli.
1: No. No to tak. No, ale to ten tak, numer na antenie RMF Max, to akurat często ludzie można spotkać i dobrze, bo są wakacje i tak trzeba grać. Szczególnie, że wakacje za oknem to takie są średnie, bym powiedział.
0: No, bardziej to jest taki lipcopad, może bym to tak nazwał. Aha, no.
1: Ale ma być lepiej, ma być cieplej. Jak dokładnie będzie, to się przekonamy za chwilę w najświeższej prognozie pogody w RMF Max.
0: Siostra Boryna wam powie.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 2,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe jedynie 2,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Bo w Media Expert taniej ma.
9: Media Expert wyprzeda

0: lekkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie.

0: daje wolność na bogato.
1: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: I po reklamie.

A prognozę pogody w RMF Max Włocławek. Sprawdźmy, co ta pogoda przyniesie nam w weekend, w sobotę do mniej więcej 15-16. Sporo chmur nad naszymi głowami, one później się rozdmuchają, rozmyją. Temperatura do 26, nawet 27 stopni na plusie. Nieco mocniejszy podmuch wiatru. W niedzielę jeszcze cieplej. Zobaczymy na termometrach nawet 30. Na niebie za to w niedzielę zobaczymy jeszcze więcej chmur. Pomimo tego w weekend te chmury opadów deszczu w naszym regionie nam nie przyniosą.

0: Jeżeli słyszysz tę nowość.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: 6 minut przed godziną 20 w RMF Max i to jest czas, żeby wam powiedzieć bye!
1: Nara!
0: Nara tego, nie?
1: Nara mordeczki! Trzymajcie się, słyszymy się oczywiście jutro w RMF Max. No a dzisiaj zostawiamy was w dobrych rękach. Za chwilę graba z najlepszą dziesiątką na liście Hobbens, a teraz jeszcze Tour de Club. Liber i Borycka, trzymajcie się, cześć!
0: No i wreszcie można, czas na wieczorny, imprezowy, wakacyjny, no i czwartkowy rozkład jazdy. To jest RMF Max Włocławek. Przemek Kumera, kłaniam się bardzo nisko. Sprawdzamy, co się ciekawego dzieje. No i słuchajcie, przed nami między innymi regaty Pucharu Polski. Ten rater przystań na Zalewie Włocławskim. To wszystko będzie się działo 25-26 lipca. No i oczywiście w pierwszy dzień wieczorem boat party. Impreza z przystani Osir startuje, potrwa 4 godziny. To jest opcja dla tych, którzy chcą poczuć klubowy klimat, ale na wodzie. W tym roku w line-upie między innymi za dekami DJ Casey, Jack The Rule czy B-Tech. Jeżeli macie ochotę na takie wodne klubowe balety, no to naprawdę jest doskonała propozycja. Opcja dalszej wycieczki. Słuchajcie, naprawdę warto skierować na przykład zrzutę na bachę i wybrać się do Łodzi. Bo od piątku startuje Łódź Summer Festival, a tam Zalia, Żabson, Whitior, Happy Set, Dawid Kwiatkowski, Kukę. Naprawdę bardzo dużo, bardzo przyjemnego grania. Myślę, że zrzutka tego warta.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.

0: Chleb wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
2: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox. Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: dwoje.
1: Całą paczką.
0: Na spontanie.
2: Tak brzmi lato. Na maksa.
3: RMF Max. Włocławek 89 i 2 FM.
4: Cześć, dzień dobry, wieczór, jak się macie na wakacjach? Lato jest od tego, żeby sprawdzać, co się dzieje, także muzycznie, do czego się wypoczywa, do czego się tańczy. No to teraz pierwsza dziesiątka listy Kobence, Przemek Grybowski z wami w RMF Max. Dużo nowości, będzie premierowo Bambi, wraca także Żabson i Sentino, a dziesiątkę otwiera dzisiaj Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Abel Corey i jego nowości w RMF Wax. Wyspa, przyznaję się, po pierwszym odsłuchu od razu dodałem u siebie do ulubionych i czekam, kiedy w końcu będzie w zestawieniu. Joel Corey wraca i czeka na wasze głosy w Polsce. rmfwax.pl. Mam dla was dzisiaj dużo nowości. Czeka świeży beat od Axwella, a na 9 dzisiaj fuka i Liwka Enklawa. Chcę więcej?
1: Max numer 9.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

jego największą muzyczną miłością jest oczywiście house i słychać tę inspirację także w tym numerze. To Axwell ze szwedzkiej House Mafii, Whatever Turns You On. Od razu słychać tutaj wakacje, prawda? Miejsce ósme. Teraz coś nowego. Mam dla was nowy beat z Nowego Jorku. Tam sobie mieszka i tworzy Somber po wielkim sukcesie 12 to 12 na liście Hot Bands. Somber wraca w nowości My Body Isn't Ready i czeka na wasze głosy w tym tygodniu na rmfmax.pl.

0: Sorry Papi, Topiki, Becky G. Tak, słonecznie, wakacyjnie. Dzisiaj siódemka na liście Hot Bands. Więcej takiej nuty po jedynce od 21. Wakacyjne Max Party dołączy do mnie Raf Mix. Będziemy miksować, będziemy tańczyć. Za chwilę wracamy do odliczania. Czekają też nowości, premiery. Będzie Żabson i Sentino. No i już za kilka minut dosłownie nowość od Bambi. Musicie to usłyszeć.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ważne bramki,

0: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: Studencie, pamiętasz o eurotipach?
3: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
2: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
3: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
2: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej eurotipów? Leci kolejny.
3: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
2: Szukaj eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
3: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
8: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise & Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
7: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
8: Espo Mise & Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
10: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: W sercu Włocławka jest wyjątkowe miejsce. Klub Kultura. Tu w każdy piątek i sobotę posłuchasz i zatańczysz przy dobrej muzyce. Kultura Music Club. Ulica Starodębska 3. Niebawem ruszają koncertowe czwartki. Informacje wkrótce na naszym fanpage'u.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: Królowa jest podobno tylko jedna, no przynajmniej księżniczka. Bambi na liście Hot Bands. Polecam wam w tym tygodniu jej nowość Warto Kłamać. Głosujecie na rmfmax.pl. Chociaż taka podpowiedź, chyba kłamać nie warto. Może nie bierzcie sobie tego aż tak do serca. Otwieramy pierwszą piątkę najważniejszych hitów na wakacjach. No i tutaj nowa wersja disco hitu Ring My Bell. Zrobił to producent Aich i już jest z nami na miejscu piątym.
1: RMF Max 5, numer 5.

Czy ktoś z was wybiera się dzisiaj na rower? Może na rolki? Jak nie będzie padać, to można na rolki zabrać ten kawałek. Josh Baker, nasza taneczna nowość na wakacjach z RMF Max. My Place czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Więcej takiej nuty już od 21 w Max Party. Przed nami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwiera dzisiaj Misio, Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: No to tylko, żeby nie było za dużo tego obciachu. Żabson, Hellfield i Sentino. Premiera tego tygodnia w RMF Max. Historia wydarzyła się w Sopocie. Sopot to ich wspólna produkcja, która czeka na wasze głosy. Kto jest na hop, dajcie znać. rmfmax.pl. Na trzecim w czwartek Teddy Swims, jego Mr. Know It All. Poczekajcie, trudny tytuł. Mr. Know It All. O, udało się. Taki mały językowy zakrętas. Na drugim Ale Farben i jego Barytok. I miejsce pierwsze. Słuchajcie, jesteśmy po mundialu, no to z dedykacją dla wszystkich, którzy kibicowali Hiszpanii. Ja też. Shakira i Burna Boy ponownie na szczycie w numerze Die Die.
1: RMF Max. RMF Max. One.
2: One.
1: One. One. One. Numer jeden.

0: Shakira wraca na szczyt listy Hot Bands, Die Die. No to ja też daję wam trochę wolnego. Macie chwilę, żeby się przygotować, bo za kilka minut zaczyna się nasze Max Party. Wszyscy jesteście zaproszeni. Teraz sprawdzimy, gdzie jeszcze warto wyjść.
1: I odpalamy kolejny wakacyjny, imprezowy, czwartkowy rozkład jazdy. To jest RMF Max Włocławek. Przemek Kubera, kłaniam się bardzo nisko. Jak zawsze jestem po to, żeby wam podrzucić opcje na spędzanie czasu wolnego. To teraz ważny przekaz do wszystkich rodziców, którzy już powoli stają na głowie, bo nie wiedzą, co z dzieciakami zrobić, żeby się nie nudziły. Proszę bardzo, biblioteka publiczna miejska we Włocławku zaprasza na kinomanię dla dzieci, czyli uwaga, seans niespodziankę. To jutro od godziny 11. Nigdy nie wiadomo, jaki film poleci i to jest bardzo przyjemna opcja dla rodziców, którzy szukają propozycji dla swoich dzieciaków. W weekend można też wpaść na wakacyjne malowanie na żywo w Skarbcu Fajansu. Na skarbcowej ekspozycji będzie można spotkać malarki i to wszystko w niedzielę od godziny 11. Ja przypomnę o Boat Party, o imprezie, która startuje z przystani Osir. Potrwa 4 godziny. To wszystko nad Zalewem we Włocławku w ramach regat Puchar Polski Ten Rater. Nudy w ten weekend to u nas raczej nie będzie.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
2: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
3: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit. No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.

0: 99 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: I po reklamie.
12: Little child, don't you cry.

Jeśli ktoś z was zna cały tekst tego numeru, to może nie jest już czas na kolonoskopię, ale na badania przesiewowe, to może z dedykacją od Raf Mixa. No to powspominane, wiecie, no dzisiaj bujamy się do bitów z Kolima na imprezach plenerowych, a kiedyś to Lerek i Nowator robili show Moja Panienka. Będzie też sporo nowości na naszej imprezie. Witajcie w czwartek po 21:00. Są z wami Przemek Grybowski na mikrofonie i właśnie Raf Mix. Do północy mieszamy tutaj imprezowe klimaty, odkrywamy też wakacyjne nowości. Teraz jedna z nich, projekt Jubel ze Szwecji, ich Ocean House. In the ocean.

0: David Guetta ma na koncie wiele coverów, remixów i przeróbek. Tutaj jedna z nich, Would I Lie To You. To jest nasze wakacyjne Max Party. Mamy świetne wiadomości. Jeszcze dzisiaj wieczorem i w nocy w wielu miejscach w Polsce. No, dużo chmur, jeszcze trochę popada, ale sprawdziliśmy. W weekend idzie poprawa, w końcu będzie cieplej. W końcu może, jak ktoś nad morzem, będzie można rozebrać się na plaży. Zostańcie z RMF Max, bo w naszym kolejnym secie mistrz trensów Armin van Buuren. Max.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Bezkątowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
2: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato

Mafia w numerze Wait So Long. Myślę, że przy takim bicie będziemy wspominać sobie lato, ale wspomnienia te wakacyjne potrafi także wywołać zapach. W szczególności zapach kremu z filtrem. Potrafi wywołać wspomnienia z wakacji nawet po wielu latach. No bo mózg bardzo mocno łączy zapach z emocjami. Wiadomo, niektóre wakacje to wracają jednym oddechem i ja się przyznaję, też tak mam. Jak tylko poczuję gdzieś zapach olejku, to czuję się tak jak na plaży. No właśnie, to może właśnie tak trzeba sobie poprawiać humor, słuchajcie. Jeżeli macie daleko do plaży, nie jesteście na wakacjach, no to może warto się posmarować. Jak działa, to działa. A jak wakacyjne wspomnienia, to także męskie granie dzisiaj w remiksie w RMF Max.

Fischera, jego What a Life jest w poczekalni na liście Hot i czeka na swój debiut. Może jutro nasz DJ Murasz czeka na wasze głosy. No tak, tak, bo zanim Australijczyk Paul Fischer, czyli Fischer, pojawił się za dekami, to przez lata budował domy. Zanim na dobre wszedł sobie do świata muzyki elektronicznej, dosłownie zbudował sobie karierę od fundamentów, czyli potrafi tynkować. Nie wiem, czy Timbaland potrafiłby pomalować pokój. No malowanie nie jest chyba takie

0: Rekordzista Eminem trafił nawet kiedyś do księgi rekordów Guinnessa, tak szybko wyrzucał z siebie słowa. A jak doszedł do takiej formy? Czytał słownik dosłownie. Może ktoś poczuje inspirację i też zacznie czytać słownik, żeby mieć lepszy flow. Zostańcie z RMF Max, za chwilę wracamy na imprezę. Będą nowości, na przykład Ina na wakacjach w numerze Morenito. I wreszcie startujemy. To jest imprezowy rozkład jazdy w RMF Max. Przemek Kubera kłaniał się bardzo nisko. Sprawdzamy w Tour de Club, co w imprezowej trawie piszcze. No i oczywiście weekend rozpoczyna się tak naprawdę już dzisiaj. Mr. Worldwide wpadły do Polski, więc garnitury, markery do wąsów, łyse czepki. Król Pitbull powraca do Polski w wielkim stylu na Stadionie Narodowym już dzisiaj. Także dzisiaj grupa Scorpions w Gliwicach, a jutro zagra w Łodzi. Kolejna propozycja to jest oczywiście Łódź Summer Festival w line-upie w piątek. Zalia, Żabson, Bastille, White, 2115, Happy Set, Dawid Kwiatkowski, Kukę. W sobotę też grubo na Łódź Summer Festival. Problem, Timbaland, BDOS, Justyna Steczkowska, Trips, Ania Dąbrowska, Nocny Kochanek, a w niedzielę Kacperczyk, PZ, Szompol, Mata, TD. Więc umówmy się, akurat w ten weekend w Łodzi to będzie co robić.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.
3: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
4: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
2: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid.
4: I po reklamie.

0: jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.

Kiedyś robił tylko takie bardzo wzruszające ballady, miłosne historie, a później się rozkręcił, trochę rozpędził. James Blunt i jego Beside You. Witajcie w naszym wakacyjnym Max Party po 22. Są z wami dzisiaj wieczorem Przemek Grabowski i DJ Rough Mix. Za chwilę Taylor Swift, Fate of Ophelia, ale w remiksie chłopaków z Loud Luxury. Ale kolejny set otworzymy od klasyki Sweet Dreams. Ten numer zna cały świat, to Eurythmics, a kiedyś remiks zrobił Steve Angello.

0: Angie Mama, Jennifer Lopez w RMF Max na wakacjach. Jaki jest sekret jej formy? Lata lecą, a ona cały czas w tym samym wieku. No ona tak trochę jak Krzysio Ibisz. Jednym z jej sekretów jest niepodjadanie po godzinie 20, czyli o tej porze Jennifer Lopez lodówki już raczej nie otwiera. A kto wyskoczy z naszej muzycznej lodówki, słuchajcie, w kolejnym secie w RMF Max Dua Lipa. Będzie też mega nowość, którą musicie sprawdzić. Jedna z największych, najciekawszych petard tego lata, czyli nowość od Alana Walkera, to przed wami. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
2: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
1: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
2: Przykłady?
1: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
2: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
1: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
2: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
3: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
4: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
6: I po reklamie.
7: Tak brzmi lato na maksa.
8: RMF Max. Lato na maksa.
7: Lato na maksa.

Zabiorę cię tam właśnie gdzie? No gdzie chcecie? Fukaj i Vito Bambino, jesteście na razie z RMF Max. No i teraz zabieramy was do poczekalni listy o BNC. To jest nasze odkrycie ostatnich dni. Alan Walker wraca z nowością. Z przyjemnością wróciłby do Polski. Swój ostatni występ w Łodzi wciąż wspomina. Powiedział nawet, że to był jeden z najlepszych występów na jego ostatniej trasie. Alan Walker i nowa petarda. Jest tutaj szybko, jest tutaj głośno, jest festiwalowo, no i trochę nawet tak kinowo. Alan Walker i Ava Max, zróbcie głośniej ich Fate.

piłkarskie emocje to już za nami. No i dzisiaj w remiksie w Max Party Daj Daj, Shakira i Burna Boy. Teraz to trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Może w tym następnym mundialu my też będziemy mieli okazję przeżywać takie emocje. Przeżyj to sam, tak. Trzymajmy kciuki, żeby biało-czerwoni dostali się na następne mistrzostwa w piłce nożnej. Wyczekując, posłuchamy sobie fajnych afrohausów. Czwartkowo, wakacyjnie w RMF Max. Fire, Fire to Shimza i Arko.

0: Robin Schulz to chciałby być prawie zawsze na plaży, a już na pewno prawie zawsze na wakacjach. No i zrobił taki plażowy wakacyjny hicior. Nasza nowość przed chwilą. Robin Schulz i Barbs w numerze Better Times. Zostańcie z nami, bo my się tu dopiero rozkręcamy. To jest Max Party i na naszej imprezie za chwilę Where is my husband od Ray. Znacie chyba doskonale, ale dzisiaj zagramy wam to w remiksie, który zrobili David Guetta i Hypeton. Raf Mix twierdzi, że ta wersja jest nawet lepsza. No to posłuchamy.
1: Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: I po reklamie.
8: Jak najlepsze wspomnienia.

Podobno muzyka trance wraca także na największych festiwalach. Kto do dzisiaj ma ciarki przy tym numerze od projektu Four Strings, Take Me Away, piękne klubowe wspomnienia. Mamy dla was takie bity wieczorowo na wakacjach w naszym Max Party. Są z wami dzisiaj Przemek Grybowski i DJ Raf Mix. Za chwilę Jonathan Liwka i PZ, ale kolejny set otwieramy nowością. Yearbox miał tutaj swój wielki hicior, czyli Graceland. Proponuje nam drugi kawałek ostatnich miesięcy, czyli Babylon.

muzyczny hit tego lata, Run Run River. Zrobili to David Guetta i Alok i czekają wasze głosy na wakacjach rmfmax.pl. A wiecie, że w wakacje to wiele osób przestaje sprawdzać godzinę, w szczególności w trakcie urlopu. To znak, że wakacje działają dokładnie tak, jak powinny. Która to godzina? No wczesna to godzina. Wiadomo, w wakacje nie sprawdzamy czasu, bawimy się doskonale i tańczymy dalej. Kolejny set w Max Party otwierają Topik i Becky G. Sorry, papi.

0: dni, tabletka w RMF Max.
1: Może ci, którzy w tym tygodniu nad morzem będą mieli w końcu dwa dni przynajmniej dość ciepłe i słoneczne, bo ostatnio to było 45 stopni nad Bałtykiem, tak. 15 w poniedziałek, 15 we wtorek i 15 w środę, ale idzie poprawa. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy nad morzem, może akurat jak będziecie wyjeżdżać, to będzie cieplej. Czekamy też na wasze kartki pocztowe. No idzie poprawa pogody, to na pewno. A na te bardziej słoneczne, ciepłe, jeszcze letnie dni nasza kolejna nowość w RMF Max. DJ Goja i Jason Derulo, Mi Chico.

Piosenka listy Hop Benz, rozpędzona nowość od Lumixa, Self Away, ale kolejny set otwieramy od klasyki muzyki house. Tym razem Daft Punk. Chyba tylko oni mogli zrobić numer, w którym było tylko jedno zdanie, że dookoła świata, że dookoła świata, że dookoła świata, a i ludzie tańczyli i tańczą do dzisiaj. No to zróbcie głośniej, czas na klasykę house. Daft Punk, Around the World w RMF.

Ostatni dzień lata, ale to nie dzisiaj, to na pewno. Gibbs, Igo i For Money, nasza nowość. Tak, kończymy dzisiejszą edycję Max Party. Dziękujemy, czekamy na wasze muzyczne propozycje. Co tam macie u siebie na playliście? Można się pochwalić. SMS-em na 3001, koszt jak zwykła wiadomość. Dziękujemy i zapraszamy także na jutro. W piątek od 21:00 też sobie potańczymy. Przemek Grybowski i DJ Rafmix. Miłej nocy, do usłyszenia. Cześć!

nas na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To